0: sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
1: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
1: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
2: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu Kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego dyrektora o aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
3: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
4: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
6: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby sprawić, spaść do poziomu tych w Warszawie.
6: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego, natomiast tam jakby ten podział i minuty i tam jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć też, jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczenia konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
7: Prokurator wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
8: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
9: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
10: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
11: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
12: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
13: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
14: W zasadzie o wszystkim.
13: co słychać, albo jak się czuje. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
14: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
15: Fajny pomysł, podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
15: Tak, tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury Sił Zbrojnych RP. Super nowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę, a żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka. Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego dyrektora o aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
1: pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowało się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego, natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuję. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiem, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność i frajdę i fan z latania, na pewno F-16, natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice, może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego dyrektora o aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
1: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany, sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych. czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły. Przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów. Dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli Pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuję. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Vox FM.

0: W Vox FM Poznań na 107.4 czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Już nie przy pomocy wajch i pokręteł, ale z kokpitem bardziej przypominającym prom kosmiczny. Jak wygląda praca w kolejach wielkopolskich i jak zostać maszynistą? O tym opowiedział nam naczelnik Wydziału Kwalifikacji Zawodowych i instruktor kolei wielkopolskich Szymon Wiśniewski.
1: Postanowiłem zostać tym maszynistą. Było to związane z ogłoszeniem kolei wielkopolskich, które wtedy dopiero tworzyły się i jestem jednym z pierwszych maszynistów w kolejach wielkopolskich i jednocześnie jednym z pierwszych w Polsce, który był szkolony według nowych zasad, czyli takich, gdzie trzeba uzyskać najpierw licencję maszynisty, która jest dokumentem ogólnoeuropejskim, a później świadectwo maszynisty, które upoważnia do prowadzenia już pociągów.
2: Czyli właśnie co trzeba zrobić, żeby zostać tym maszynistą? Jak długo ten proces zajmuje?
1: No od 12 lat, czy 13 lat, od kiedy ja zdobywałem uprawnienia maszynisty, to się nie zmieniło. Zmienia się czas, w jakim to szkolenie jest przeprowadzane, ilość godzin. Natomiast co do zasady, jest to zgodne z dyrektywami unijnymi i wygląda to w ten sposób, że najpierw trzeba zdobyć licencję maszynisty. To dokument taki, który potwierdza znajomość podstawowych przepisów kolejowych, a później, już będąc zatrudnionym u konkretnego przewoźnika, trzeba uzyskać świadectwo maszynisty, czyli zdać egzamin z wiedzy dotyczącej już konkretnego przewoźnika i jego pojazdu, jakimi operuje, infrastruktury, po jakiej się porusza. Wtedy dopiero maszynista staje się pełnowartościowym pracownikiem, pełnowartościowym maszynistą, czyli musi posiadać tą licencję, a później świadectwo.
2: Czyli jeszcze taki egzamin wewnętrzny dla danego przewoźnika.
1: Nie do końca, ponieważ tak jak licencja jest egzaminem państwowym, tak od ubiegłego roku również świadectwo, przynajmniej to pierwsze świadectwo, które maszynista uzyskuje, jest również egzaminem państwowym. Później już kolejne, w przypadku zmiany pracodawcy, gdzie znowu trzeba uzyskać u tego pracodawcy nowe świadectwo maszynisty, te już są egzaminami wewnętrznymi. Natomiast to pierwsze jest egzaminem państwowym i odbywa się w Warszawie. To jest duża nowelizacja, ma ona uporządkować jakość prowadzonych szkoleń i osób dopuszczanych do zawodu.
2: To co jest fajnego w pracy kolejarza?
1: Pewnie każdy znajduje coś innego dla siebie i to, co go przyciąga do tego zawodu. W moim przypadku, mogę tutaj się wypowiedzieć za samego siebie, było to, że tak naprawdę to moje hobby spowodowało to, że postanowiłem zostać maszynistą. Mam hobby, które jest dość czasochłonne. Pracowałem normalnie czy w korporacji wcześniej, czy u jakiegoś prywatnego przedsiębiorcy, gdzie pracuje się przede wszystkim z założenia po 8 godzin codziennie. Większość z nas tak pracuje, więc wiem, jak to wygląda. Maszyniści pracują w trybie pracy równoważnej, gdzie służby, bo maszynista przychodzi do pracy na służbę, są w różnym czasie, w różnej długości i trwa do 12 godzin. No łatwo policzyć, jeżeli przyjdę na przykład każdego dnia na 10 godzin do pracy, no to siłą rzeczy automatycznie jeden dzień mam wolny. No i dla mnie to był decydujący czynnik, który spowodował, że zostałem maszynistą, czyli ten czas wolny, który gdzieś mogłem sobie nim lepiej dysponować w zakresie pogodzenia pracy i tego właśnie mojego hobby. Tak, także to był główny czynnik, a później dopiero pojawiło się to miłość, to może za duże słowo, ale to zaangażowanie i jakieś tam zamiłowanie do kolei. Obsługujemy trasy na terenie całej Wielkopolski, w kolejach wielkopolskich, w związku z czym mamy tą różnorodność tras. Raz jedziemy do Ostrowa, raz jedziemy dalej do Kępna, innym razem jedziemy do Konina czy do Kutna i tak dalej, czyli te kierunki ciągle się zmieniają. Trasy są różne, każda ma swoje plusy i minusy, każdy z maszynistów ma swoje ulubione. Krajobraz zmienia nam się nieustannie za oknem. Śmieją się koledzy ze mnie, że ja sobie cenię to, że mam najlepsze miejsce w pociągu, ponieważ siedzę z przodu i mam najlepszy widok. Natomiast proszę mi wierzyć, że mgliste poranki, czy zachody słońca, czy nawet deszczowe dni potrafią być z perspektywy maszynisty po prostu bardzo ładne. No, ja lubię ten aspekt pracy, że krajobraz za oknem mojego biurka cały czas się zmienia.
2: To skupmy się teraz może na tej służbie. Jak wygląda taka służba od początku do końca? Co trzeba krok po kroku zrobić?
1: Tak naprawdę służba służbie jest nierówna. Już samo słowo służba wskazuje na to, że traktujemy tą pracę, takie może jeszcze nawiązanie do poprzedniego pytania, traktujemy tą pracę jako taki nasz udział w temu, że służymy społeczeństwu. Wspominam o tym dlatego, że jest to związane z licznymi wyrzeczeniami z naszej strony, jakimi jesteśmy zmuszeni ponosić. Między innymi mówię o tym, że pracujemy w równoważnym czasie pracy. No ale to oznacza, że czasami wstajemy do pracy na godzinę 2:30, 3:30 i pracujemy przez 12 12 godzin, czyli do godziny 14.30 czy 15.30. Później musimy gdzieś znaleźć czas na regenerację. Również sam jej przebieg bywa różny, ponieważ czasami jest to związane z tym, że maszynista zaczyna pracę w Poznaniu, musi pójść na lokomotywownię, przyjąć pojazd, wyprowadzić go w peron i dopiero wtedy obsłużyć jakiś pociąg. Innym razem idziemy w peron i w zasadzie my to mówimy, jest tak zwane przekazanie z ręki do ręki, wsiada do pociągu, który nie kończy tak naprawdę na danej stacji swojego biegu, tylko jedzie gdzieś dalej. Maszynista wsiada, podmieniają się, wymieniają konieczne uwagi i dokumenty i maszynista prowadzi ten pociąg znowu dalej. Czasami służba znowu się kończy zjazdem do lokomotywowni, odstawieniem pojazdu na warsztat, gdzie przechodzi przeglądy obowiązkowe w cyklach dla nich przewidzianych, a znowu innym razem wysiada dla odmiany w peronie i tam kończy już tą służbę, a nie ma żadnych dodatkowych czynności.
2: To jeszcze dopytam może o ten pulpit, z którego się kieruje pojazdem, bo czy jest tam faktycznie dużo guzików, wajch, że tyle rzeczy trzeba umieć ogarniać.
1: No, czyli tu już mówimy o obsłudze pojazdu.
2: Tak, tak.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o obsługę pojazdu, to są one tak skonstruowane, pulpity są, coraz bardziej się dąży do tego, a w Kolejach Wielkopolskich w zasadzie mamy większość taboru nowoczesnego lub zmodernizowanego. Są tak w tej chwili konstruowane, żeby były względnie zunifikowane. Czyli odpowiedniość różnych przełączników, nastawników, monitorów, zakładek systemów ma mieć podobne funkcje i znajdować się w podobnych miejscach. No wiadomo, różnie to z tym bywa, bo to jest proces w tej chwili. Polska kolej w ogóle jest w etapie bardzo dużego rozwoju i tego renesansu, no naprawdę przez duże R, czyli produkuje się dużo pojazdów, przewoźnicy mają dużo nowych pojazdów, jest tego naprawdę ogrom i ten proces unifikacji jakby postępuje, że faktycznie można wchodzić do pojazdów. I jeżeli chodzi o tą bieżącą obsługę, to tak naprawdę obsługuje się tylko kilka elementów, gdzie po kilku latach robi się to prawie, że odruchowo. Dopiero jeżeli mam jakąś sytuację nadzwyczajną, coś się dzieje ze sprzętem, coś się dzieje na szlaku, mam jakieś zachwiania w prowadzeniu ruchu pociągów, semafor nie został wypalony, gdzieś się zdefektował inny pojazd na szlaku i tak dalej, i tak dalej. I musimy jakieś dodatkowe czynności wykonywać, dopiero wtedy wchodzimy w te głębsze warstwy sterowania pojazdem. To się nie dzieje na bieżąco w trakcie jazdy. Maszyniści są regularnie szkoleni z tego, jak obsługiwać to. Także myślę, że to nie jest akurat problemem, jeżeli chodzi o obsługę.
2: Jakie są takie najtrudniejsze sytuacje w pracy maszynisty?
1: No na pewno taka służba w dzień słoneczny jest dużo przyjemniejsza niż w dzień dżdżysty z opadami śniegu czy jesień, szczególnie dla maszynistów. To mało kto wie i jest tego świadom, że maszyniści nie boją się śniegu i lodu. Maszyniści dużo bardziej obawiają się liści, które spadają na jesień i deszczu, który powoduje, że ze względu na bardzo małą powierzchnię styku koła stalowego z szyną, bo to jest około 1 cm kwadratowego, liść w połączeniu z wodą potrafi stworzyć taką maść, która powoduje, że pociąg się ślizga. No my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zatrzymywać się w wyznaczonych miejscach przed semaforami, w przystankach, tak żeby ludzie mogli wsiąść do pociągu w sposób wygodny i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to są dni dla maszynistów bardzo trudne. I każdy maszynista powie, jaki najgorszy jest dla ciebie okres, kiedy musisz prowadzić pociągi, no to każdy bez zawahania opowie, że to jest jesień. O tym jestem przekonany. Inne trudne sytuacje i trudne chwile, czy ciężkie dla maszynistów, są wtedy, kiedy są zaburzenia w prowadzeniu ruchu pociągów z różnych powodów. Wydarzy się jakiś wypadek, czy ulegną uszkodzeniu urządzenia sterowania ruchem na linii kolejowej, czy jakiś zdefektuje pojazd, co powoduje, że jest problem z przejezdnością danej linii kolejowej, zerwie się sieć. Każde takie powodują napięcia bardzo dużo związane z tym, że jest olbrzymi ruch. Tu w obrębie aglomeracji poznańskiej, województwa wielkopolskiego mamy bardzo duży ruch pociągów towarowych, osobowych, tych dalekobieżnych. No i to później powoduje, że gdzieś jak się już wypadnie z tego rozkładu jazdy, później jest ciężko do niego wrócić. To powoduje chaos. Gdzieś tam brak skomunikowania dla ludzi, którzy się przesiadają. Obsługa drużyny konduktorskiej, która z jednego pociągu powinna przesiąść się na następne, a ich nie ma, no bo ugrzęźli gdzieś tam w innym miejscu. To są takie nieciekawe. No, a już na pewno do najgorszych sytuacji należy zaliczyć te, no, które też się zdarzają, czyli różnego rodzaju wypadki. Najgorsze są oczywiście te z udziałem ludzi. No i tu zawsze powtarzam, że trzeba mieć na uwadze to, że maszynista prowadzi 200-tonowy pojazd, który zatrzymuje się na drodze hamowania kilometra. Czyli jeżeli jedziemy z pełną prędkością, którą pozwala dany pociąg prowadzić, w wielu przypadkach u nas to są pociągi na 130 czy 160 km na godzinę, no to jeżeli my zauważymy niebezpieczeństwo w postaci na przykład wyjeżdżającego nam na przejazd samochodu, zareagujemy choćby od razu. W momencie, kiedy ten pojazd zauważymy, to zatrzymamy się dopiero za kilometr. Czyli tak naprawdę, poza tym, że zrobimy wszystko, co możemy, żeby ten pojazd zatrzymać, no to już wiele od nas nie zależy, bo ten pojazd i tak będzie jeszcze się przemieszczał, całe te 200 ton będzie się jeszcze przemieszczało przez około kilometr.
2: Żeby takim maszynistą zostać, z jakimi kosztami się też wiąże takie szkolenie?
1: W tej chwili wielu pracodawców w związku z tym, że jak we wszystkich chyba dziedzinach gospodarki borykamy się z niedoborami pracowników, pracodawcy często w całości pokrywają koszty takiego szkolenia. Koszt, jaki jest po stronie osoby, która jest zainteresowana, będzie to na pewno, że na okresie szkolenia może liczyć na wynagrodzenie, natomiast na pewno nie będzie to wynagrodzenie takie, jak otrzymuje maszynista już pełnowartościowy pracujący po szkoleniu, który prowadzi pociągi. Więc to jest ten koszt, ja zawsze mówię, że to jest inwestycja. No tutaj w zależności od przewoźnika różnie to bywa, ale no na pewno jest znacząco niższe to wynagrodzenie, jednak jest. Sam kurs też, chociaż jest warty dużo pieniędzy, bo trwa w tej chwili przy obecnie obowiązujących przepisach i egzaminach, które trzeba zdawać, trwa około półtora roku. No to jest czas, który trzeba zainwestować w naukę. Na pewno od razu mogę powiedzieć, że wiąże się to z tym, że trzeba bardzo dużo wiedzy przyswoić odnośnie i przepisów kolejowych, infrastruktury i budowy poszczególnych pojazdów. No i tak jak mówię, ten okres, gdzie będziemy pewnie mniej zarabiali niż jesteśmy w stanie zarobić w innym miejscu. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, innego rodzaju rzeczy, które trzeba spełniać, no to tutaj pierwszorzędne zdrowie trzeba w tej chwili mieć, ponieważ na przyjęciu, tu głównie mówię o wzroku i słuchu, jest wymagana, no już teraz troszeczkę te przepisy się zmieniły, zostało to inaczej uregulowane, jest dopuszczalna jakaś tam wada wzroku, jest ona określona w rozporządzeniu, natomiast no pozostałe czynniki, takie jak no mamy robione badania raz na 2 lata jako maszyniści, gdzie jest weryfikowane nasze zdrowie. To na przyjęciu powinno być takie, że nie budzi żadnych zastrzeżeń. Mówię tu o ewentualnych jakichś dolegliwościach związanych z cukrzycą, z ciśnieniem krwi, z, tak jak mówiłem, wzrokiem, słuchem. To w zasadzie powinno być bliskie pierwszej kategorii, z tym wyłączeniem wzroku, gdzie dopuszcza się w tej chwili korekcję za pomocą okularów. Ja zdecydowanie zachęcam, jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że może to polubić lub jest już miłośnikiem kolei, na pewno warto spróbować swoich sił. No my praktycznie cały czas prowadzimy szkolenia nieustająco, między innymi dziura pokoleniowa, gdzieś tam ten okres, kiedy kolej miała być likwidowana, spowodował, że jest za mało maszynistów na rynku w tej chwili, w związku z czym my cały czas szkolimy. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej. Myślę, że większość przewoźników w tej chwili ma ogłoszenia na swoich stronach internetowych odnośnie tego, że prowadzą szkolenia, że przyjmują na stanowisko maszynisty stażysty, bo takiego ogłoszenia należy poszukiwać. No, maszynista już wykwalifikowany to w ogóle jest na wagę złota. No a jak łatwo się domyślić, w związku z tym, tymi potrzebami rynku, no to tak jakby nie poza tą pasją i tym wszystkim, o czym mówiłem, no to mogę powiedzieć, że jest to praca relatywnie dobrze wynagradzana. Także to też na pewno powinno stanowić zachętę do zastanowienia się nad tym zawodem.
0: A z Szymonem Wiśniewskim z Kolei Wielkopolskich rozmawiał Bartek Łojewski. Grupa seniorów z Poznania występuje dla przedszkolaków. Młodzi duchem odwiedzają najmłodszych z edukacyjnym przesłaniem. O szczegółach w rozmowie z Pawłem Adamczewskim opowiedział pan Stanisław Sosnowski, prowadzący występy.
3: Seniorzy spotykają się z przedszkolakami, z młodymi, bardzo młodymi ludźmi. I teraz, co tacy młodzi ludzie mogą zobaczyć, jak państwo do nich przyjeżdżacie?
4: Tak, ja się może przedstawię. Jestem Stanisław, moja żona Romana. No, uczestniczymy w spotkaniach w przedszkolach. Jesteśmy seniorami z klubu Jesienna Rezydencja pod patronatem Fundacji Srebrne Lata. No i od 2019 roku rozpoczęliśmy taki cykl występów w przedszkolach, gdzie otrzymaliśmy raczej stroje postaci bajek. To jest Kubuś Puchatek, Tygrysek, jest tam Prosiaczek, jest jeszcze Dzik. oraz jest jeszcze kłapouchy. No i ja jestem jako prowadzący i z taką inicjatywą za pośrednictwem tej fundacji żeśmy wystąpili do przedszkoli w porozumieniu z oświatą, z Wydziałem Oświaty i obsługujemy przedszkola, przedstawiamy im nasz program w przedszkolach. Między innymi w programie przedstawiają się panie, to są seniorki, już w wieku koło 80, ponad 70 lat, które mają to zadowolenie, że mogą tym dzieciom dać radość.
3: Co przedstawiacie państwo?
4: Proszę państwa, przedstawiamy, ponieważ u nas w mieście pokazały się dziki, zaznaczamy tam dzieciom, żeby ukrywały się skrycie, żeby nie wychodziły dzikom naprzeciw. Dzik się pokazuje, wpada na salę, troszkę dzieci rozbawi, natomiast potem przedstawiamy postacie z bajek, czyli wchodzą te wszystkie, które przedstawiłem, oraz dodatkowo wchodzą wróżki, dwie wróżki. I naszą inicjatywą najgłówniejszą to jest senior czyta dzieciom, czyli te wróżki przedstawiają dzieciom bajki. A my w programie, gdzie mamy to krótkie przedstawienie, tak edukujemy dzieciom i nawiązujemy do zasad ruchu drogowego, czyli przedstawiamy tego dzika bystrego i informujemy dzieci o zasadach ruchu drogowego. Czyli informujemy je: dzieci, na bieżnię nie wbiegajcie, zawsze mamusi lub pani rączkę dajcie. I to jest zasada. Mamy światła drogowe, mamy przejście dla pieszych i przekazujemy dzieciom, że jak jest światło zielone, to co robimy? A dzieci odpowiadają nam wszyscy: przechodzimy. A jak jest światło czerwone, to co robimy? Stoimy. I właśnie dzieci, już jest jakaś wiadomość dla dzieci, żeby i nie wbiegały na jezdnię, i przechodziły na pasach, i przechodziły na określonych światłach. Ponadto zaznaczamy jeszcze w tym programie, wyciągam komórkę i się pytam dzieci: a co to jest? Odpowiadają mi: telefon komórkowy. A znacie numer 112? I większość dzieci, no te maluchy jeszcze może nie są tak zapoznane, ale większość dzieci odpowiada: tak, to jest numer alarmowy. No więc ja mówię do nich: dzieci, zapamiętajcie, 112 to nie telefon zabawowy, tylko alarmowy. I na tym potem mamy na końcu harce, troszkę tańców z dziećmi, no i dzieci są zadowolone. My, dla nas zapłatą za ten występ jest uśmiech dziecka przede wszystkim.
3: Jak te dzieci, przedszkolaki reagują na wasze występy?
4: Bardzo reagują. Do każdej z postaci, a przede wszystkim do Kubusia, podbiegają, ściskają. Także postacie się obawiają, żeby te dzieci nawet nie wywróciły danej postaci, danej osoby. Więc dzieci są zadowolone. Chcą z nami chociaż troszkę i potańczyć, i porozmawiać. Ja tym dzieciom mówię, bo przedstawiam się później jeszcze na samym końcu jako czarodziej, opowiadam im bajkę, znaną bajkę nam z młodości o Jasiu i Małgosi, ale jest ona przedstawiona nie Jaś i Małgosia, ale jedno ze zwierzątek, dwa zwierzątki wchodzą, prosiaczek i tygrysek. No i dzieci są zadowolone i widzimy na ustach tych dzieci uśmiech i zadowolenie.
3: Skąd pomysł, żeby akurat w taki sposób edukować najmłodszych naszych?
4: Pomysł wystąpił od naszego wiceprezesa fundacji, który także uczestniczy z nami w tych występach. To jest pan Czarek Głowacki. On właśnie wystąpił z taką inicjatywą. Najpierw występowaliśmy bez stroi, bo te stroje otrzymaliśmy, no ja wiem, że coś z wodociągów, tak mi się obiło jako dar dla fundacji, dla seniorów. A pierwsza inicjatywa, gdzie występowaliśmy, to było tylko senior czyta dzieciom. Ja byłem pandą i opowiadałem dzieci, że tam żyje w tych lasach i tym podobnie, i tym podobnie. I to było to pierwsze wyjście od 2019 roku. Troszkę pandemia nam ograniczyła te występy, bo nie chcieliśmy się spotykać w okresie tej pandemii z dziećmi, ale obecnie nawiązaliśmy kontakty w dniu 6 i 7. Byliśmy w dwóch przedszkolach. W jednym z przedszkoli, to w Antoninku, numer przedszkola 192, oraz w drugim przedszkolu w dniu wczorajszym, to jest 7, byliśmy imienia Puchatka, gdzie też nas serdecznie powitano, gdzie nas dzieci uhonorowały rysunkami swoimi, serduszkami, swoimi. Otrzymaliśmy poczęstunek jako seniorzy, gdzie im wdzięcznie dziękujemy oraz upominki tytułu słodkich rzeczy.
3: Ile osób liczy wasza grupa?
4: Nasza grupa liczy 10 osób. Jest 6 osób przebranych za te postacie z bajek. 2 osoby to są wróżki. 1 osoba to jest prowadząca, czyli ja, co całość prowadzę. I na końcu się przebieram jako czarodziej. Oraz ostatnia osoba to jest też pani przebrana za taką w stroju takim ludowym, gdzie obsługuje całe nagłośnienie.
0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Kim są Bambrzy poznańscy i ich potomkowie? Do Wielkopolski przybyli 300 lat temu, a ich historia jest ciekawa.
5: Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
0: Kim są Bambrzy i skąd oni w Poznaniu się wzięli?
5: Bambrzy od 300 lat, właściwie już od 305 lat, to poznaniacy z krwi i kości. Ludzie, którzy przybyli tutaj na zaproszenie władz miejskich. Pierwsza grupa w 1719 roku. Zaprosili ich rajcy miejscy, aby odbudować miasto po zniszczeniach po wojnie północnej i po zarazie, jaka tu w ówczesnym czasie panowała. Ci ludzie tutaj zapisali się bardzo ważnymi zgłoskami, przyczynili się walnie do tego, co właściwie w tej chwili mamy tu w Poznaniu, że szczycimy się tą naszą gospodarką, naszym takim porządkiem, taką wyjątkowością. No, naprawdę ci ludzie tutaj wtedy bardzo mocno przyczynili się do odbudowy, a później do rozwoju naszego miasta.
3: Dlaczego akurat to ta społeczność została zaproszona przez rajców miejskich i dlaczego akurat Poznań, czy były też inne miejsca w Polsce, gdzie no, trzeba było odbudowywać?
5: Pewnie w innych miejscach w Polsce też gdzieś tam jakieś były problemy, ale to nasi rajcy tutaj martwili się o stan naszego miasta, bo trzeba powiedzieć, że właśnie po tej wojnie północnej i zarazie miasto nasze było bardzo mocno przeczepione z ludności, z rąk do pracy, z gospodarzy. Trzeba było uzupełnić tą społeczność. No, próbowali różne sposoby. Było podobno kilka takich fal wysyłania różnych odezw, zapraszania jakichś osadników, ale to jakoś nie miało efektu. Są takie dwie jakby legendy, czy dwa przesłania takie, jak to się odbyło. Otóż jedna to mówi, że jeden z poznańskich biskupów, który podróżując z Rzymu do Poznania, przejeżdżał właśnie tam przez Frankonię, dostrzegł, że jest tam olbrzymie przeludnienie, postanowił podpowiedzieć tu rajcom miejskim, żeby zaprosić tych ludzi właśnie tutaj do osiedlenia się w Poznaniu, w jego okolicach. Druga to, że to rajcy szukali poprzez wysyłanie odezw w różne rejony Europy, szukając tych osadników, no i w końcu natrafili na taki podatny grunt tam we Frankonii, w Bambergu. Okazuje się, że tam panowało takie prawo, że ziemię, czy jakieś gospodarstwo, czy warsztat pracy, cokolwiek, po rodzicach dziedziczył tylko najstarszy z rodzeństwa. A że rodziny były wielodzietne, no to reszta pozostawała, jak to się mówi, bez takiego utrzymania. No co, mogła jedynie liczyć na to, że będzie u starszego brata czy starszej siostry pracować jako ten parobek, jako tamten służący. No i prawdopodobnie to spowodowało to prawo, że odezwa, jaka przyszła tu z Poznania, zaproszenie, było dla nich takim, no, możliwością poprawy swojego losu, pójściem w nieznane też, no bo co to, w tamtych czasach nie było internetu, poczty, coś takiego, i żadnych informacji. Mimo to nie zaryzykowali i poszli prostej linii, to gdzieś 650 kilometrów przyszli pieszo tu, szli kilka miesięcy, dotarli w sierpniu, bo 1 sierpnia 1719 roku został podpisany pierwszy kontrakt między władzami miasta, a osadnikami. I tutaj trzeba powiedzieć, że nasi rajcy miejscy też wykazali się takim, no, chcieli sprawdzić, co to za ludzie, czy tam nie będzie jakieś, no, jak to się mówi, wsypy, czy nie zrobili błędu. Osiedlili ich na wsiach miejskich, bo to trzeba powiedzieć, że miasto kiedyś miało swoje wsie miejskie. To są dzisiaj nasze dzielnice tutaj, bo to Wilda, Dębiec, Jeżyce, Łazarz, Luboń też należał do takich wsi miejskich i właśnie pierwszych osadników osiedlili w Luboniu na najtrudniejszych ziemiach. Chcieli ich po prostu sprawdzić. A tam w Lasku, na Piaskach osadzili ich i tam im przekazali gospodarstwa. I trzeba powiedzieć, że ci ludzie po pierwszym tam krótkim okresie bardzo dobrze się sprawdzili, wykazali, że można odbudować to wszystko, można to wszystko wzbudzić, ruszyć. Też musiało się im tu spodobać, bo sprowadzili tu jeszcze następne grupy osadników do 1753 roku. Mówi się, że jeszcze trzy grupy takich osadników, trzy fale przyszły tutaj do nas i osiedlili się już wtedy i na Dębcu, i w Luboniu, i na Ratajach, na Zegrzu, na Winiarach, Łazarzu i tak dalej. To wszystkie wsie miejskie były wtedy zasiedlane przez tych osadników z Bambergu.
3: Czyli było zaproszenie, to na pewno, ale też taka kontrola, że faktycznie dajemy wam możliwości, ale musicie się też wykazać i sprawdzić. Tutaj też myślę, że ciekawą kwestią było to, jak to wyglądała ta sama wędrówka. Myślę, że nie przyrównując, no dzisiaj patrząc na tę historię, wielu z Bambrów mogło dzisiaj z powodzeniem szukać pracy w logistyce.
5: No tak, no tak. No co trzeba powiedzieć, na pewno przyszli pieszo, bo byli to ludzie ubodzy. Cały swój dobytek, mówimy, że przywieźli na takich taczkach. Mamy taki, powiedzmy może późniejszy wzór tej taczki, mamy u nas w muzeum. Zresztą jedną z nich dostaliśmy od naszych przyjaciół z Bambergu w trakcie naszego jubileuszu, jako taka pamiątkę, jako taki pomnik mały takiej naszej przyjaźni, znajomości. Ale cały ten dobytek swój przywieźli na tych taczkach. No, byli ludźmi ubogimi, także pewnie tego dobytku za wiele nie było, a jeszcze mogło być tak, że jak coś cenniejszego, no to wiadomo, no szli przez lasy, puszcze, jakieś coś, mogli zostać okradzeni, czy mogło im coś zginąć. 650 kilometrów pieszo w tamtych czasach to naprawdę wyzwanie i trzeba tu mieć pełen szacunek, pełen podziw dla tych ludzi, że oni odważyli się na taką wędrówkę. Co trzeba jeszcze tylko zaznaczyć a propos tego zaproszenia, a propos tego ich tutaj przyjścia. Oni musieli spełnić właściwie tylko jeden warunek. Funkcjonował wtedy edykt króla Augusta Mocnego, że kto chciał się osiedlić na terenie naszego kraju, musiał mieć zaświadczenie, musiał być wyznania rzymskokatolickiego. I właśnie to oni musieli spełnić, oni to spełniali, bo Bamberg jako taki, Frankonia, tam do dzisiaj to jest taki rejon bardzo katolicki i ci ludzie przychodząc tu, jedynie co musieli przywieźć, to przynieść ze sobą zaświadczenie, że są wyznania rzymskokatolickiego. Ta ich taka asymilacja, polonizacja bardzo szybko tutaj przebiegała. To wiadomo, na gruncie kościoła, na gruncie religii, to ich tutaj jednoczenie się, takie asymilowanie z miejscową ludnością, ta, która jeszcze pozostała, bardzo szybko przebiegała. Wiadomo, msza była w obrządku łacińskim, ale ogłoszenia, kazanie, czy jakieś rozmowy po mszy, no to trzeba było już w naszym języku, po polsku mówić, przeprowadzać. Chcąc, nie chcąc, żeby nie czuć się wyobcowanym, no uczyli się języka polskiego i to bardzo szybko te kontakty zostały nawiązane. Były już nawiązywane małżeństwa mieszane, także to wszystko bardzo fajnie, szybko się rozwijało. Pierwsi osadnicy, którzy tam w Luboniu na tych najtrudniejszych ziemiach osiedlili się, to oni tak samo bardzo szybko się tam rozwijali i zaprosili jeszcze, czy ściągnęli tam z okolic Bambergu tutaj do Poznania swoich krewnych, nie wiem, znajomych. Te nazwiska w tych różnych falach powtarzają się, także to musiały być jakieś rodziny. To się wszystko fajnie bardzo rozwijało. Pani doktor Szczepania Kroll z Polskiej Akademii Nauk swego czasu prowadziła badania tam w Bambergu. Szukając tam w archiwach, natrafiła na takie materiały, dokumenty, które świadczą o tym, że ta migracja z tamtych stron na wschód była znacznie bardziej rozbudowana.
3: Co to znaczy właśnie?
5: Z Bambergu, z okolic Bambergu, prawdopodobnie ze względu na te panujące tam przeludnienie, ludzie wyemigrowali również do Rosji na zaproszenie carycy Katarzyny w jakimś momencie. Tych ludzi dosyć sporo tam poszło, ale ślad wszelki po nich zaginął. Nie ma żadnych informacji. Byli zaproszeni też do osiedlenia się na Węgrzech. To jest, powiedzmy, dzisiejsze pogranicze węgiersko-ukraińskie. I stamtąd ludzie chcieli wracać, bo im się za bardzo nie podobało. I tak dla porównania mówimy, a ci, co poszli do Poznania, to jeszcze trzy grupy zaprosili i wszyscy byli bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Także tutaj w Poznaniu musieli naprawdę mieć doskonałe jak dla siebie warunki. Spotkali się pewnie z przychylnością i to wszystko się bardzo dobrze rozwijało.
3: Mieli tylko dostarczyć doświadczenia, a dostarczyli też kawał kultury. Gdzie tą kulturę przyniesioną z zagranicy widzimy dzisiaj?
5: Wie pan co, to jest bardzo trudne do określenia w tym momencie, do zauważenia, bo proszę zauważyć, że to już jest przeszło 300 lat. My my tutaj nie staramy się gdzieś wyodrębnić, a bo to jeszcze przyszło tam z Bambergu, a to jest stricte poznańskie. Po prostu twierdzimy i to tak cały czas to podkreślamy, że ci ludzie tutaj doskonale się zasymilowali. Ci Bambrzy tam z Bambergu, ci rodowici poznaniacy i wspólnie wytworzyli te wszystkie wartości, te wszystkie sprawy, te wszystkie rzeczy, które my tu mamy w Poznaniu i naprawdę dzisiaj trudno jest, wręcz dla nas niemożliwe, że coś jest typowo bamberskie, tam jeszcze z Frankonii, z Bambergu, a coś jest typowo poznańskie.
3: To jakie są te najważniejsze daty w kalendarzu osób związanych właśnie z Bambrami?
5: Znaczy się, my mamy w sumie taką jedną bardzo ważną datę i właściwie to tylko świętujemy, bo oczywiście tych dat to każda rodzina, czy każda tam społeczność ma na pewno więcej i to świętuje. Mamy tu rocznice swoje tu państwowe, związane z powstaniami, ale jak dla nas, dla takiej historii typowo bamberskiej, to zasadnicza jest ta data 1 sierpnia 1719 rok i później teraz od 30 lat świętujemy właśnie tą datę. Zawsze w pierwszy weekend po 1 sierpnia czy 1 sierpnia my świętujemy tą datę jako datę podpisania pierwszego kontaktu między osadnikami a władzami miasta Poznania.
3: Tych historii związanych z Bambrami jest naprawdę dużo. My byśmy mogli pewnie jeszcze godzinę, dwie, trzy rozmawiać. Gdzie można dzisiaj więcej się dowiedzieć? To są też książki, macie państwo właśnie muzeum? No właśnie, gdzie?
5: Tak, żeby to wszystko tak jakoś skupić, żeby się to gdzieś, jak to się mówi, nie rozmyło, nie rozpieszło. W 2003 roku zostało otwarte nasze muzeum. Tutaj muzeum powstało z inicjatywy naszej pani profesor Marii Paradowskiej i to muzeum jakby skupia ludzi o korzeniach bamberskich, skupia ludzi, którym bliskie są tradycje poznańskie, którym bliskie są w ogóle te historie związane z Poznaniem i tam można spotkać i tych Bambrów, tych z krwi i kości i tych, którzy tą historią się fascynują i dalej ją przekazują. Tam można zobaczyć też trochę pamiątek po Bambrach, fotografie ze starych albumów, zabytkowe stroje, zabytkowe elementy. Mówię, jest to miejsce, które niejako odbudowuje całą tą historię, gdzie można się tą historią delektować, wysłuchać, bo mamy takich naszych wolontariuszy, naszych kolegów, koleżanki, którzy no jak zaczną opowiadać te historie, to potrafią i 3, i 4 godziny opowiadać tak ciekawie, że słuchacze, którzy tam się pojawiają, no nie odpuszczają, tylko jak to się mówi, z otwartymi szeroko oczami i uszami słuchają tych opowieści, bo naprawdę są to fantastyczne informacje. Przekazujemy po prostu to, co nam rodzice, dziadkowie, pradziadkowie przekazali, tą całą taką wyjątkową historię, bo trzeba powiedzieć, że to jest taka jedyna w swoim rodzaju historia w historii, powiedzmy, polsko-niemieckiej, czy jak to, no, chociaż wtedy, kiedy oni tu przyszli, nie było jeszcze państwa niemieckiego, to było księstwo Frankonii, także nie chciałbym tutaj upraszczać, czy coś tam, powiedzmy, zmieniać, ale jest to naprawdę bardzo fajna, pozytywna historia i staramy się ją wszystkim przekazywać. Muszę powiedzieć, że w muzeum mamy bardzo dużo zwiedzających i to szczególnie spoza Poznania, z całego kraju, ale też spoza kraju. Tutaj takim ewenementem jest taka grupa, jak my to mówimy, ludzi wschodnioazjatyckich. Japonia, Korea, Tajlandia. Ci ludzie potrafią przyjechać tutaj, objeżdżając, powiedzmy, Europę. Taki przypadek. Mieliśmy kiedyś jakieś dwie panie, które podróżowały po Europie, będąc w Berlinie, specjalnie wsiadły w pociąg, przyjechały do Poznania, do Muzeum Bambrów, co dla nas było ogromnym szokiem, ale to się w jakiś sensie potwierdziło, bo panie za 2 tygodnie przysłały nam maila na naszą pocztę z podziękowaniami, że to było wyjątkowe, zdjęcia i tak dalej, to było naprawdę bardzo sympatyczne. A jeszcze jeden taki fakt, ktoś z naszych znajomych, będąc gdzieś tam na zachodzie Europy, udało mu się zdobyć taki przewodnik dla turystów japońskich w języku japońskim, dla turystów, którzy zwiedzają Europę. I proszę sobie wyobrazić, to jest tam w ogóle odwrotnie, to wszystko opisane tymi obrazkami. Szukamy. Każda strona to jeden kraj, jedno miejsce, jakiś jeden element. Przeglądamy, tam była Belgia, Holandia, Hiszpania, Włochy, wiadomo, Anglia i tak dalej. Patrzymy na ostatniej stronie, czyli na pierwszej, bo to odwrotnie jakoś tam się u nich czyta. Patrzymy, jest Poznań, Muzeum Bambrów. Ja mówię, skąd oni to wiedzieli? Okazuje się, że tak, gdzieś tam już nasza historia jest znana i tą naszą historię jako jedyną w tym przewodniku umieścili tam ci wydawcy tego przewodnika w Japonii. No coś fantastycznego było, stąd może tak dużo tych turystów tam właśnie z Japonii, z Azji. Mamy taką mapę świata w muzeum, gdzie zaznaczamy, skąd turystów mieliśmy. Jak ktoś przyjeżdża i jest z takiego bardzo egzotycznego kraju, gdzieś tam Brazylia, Stany, no Europa też oczywiście wszystko zaznaczamy, ale zawsze pytamy, skąd jesteś. No jak nie mamy na mapie, to zaznaczamy. I proszę sobie wyobrazić, praktycznie tam są wszystkie kontynenty zaznaczone, poza Antarktydą tylko, nie? Ale tak jak kolega żartobliwie mówi, stamtąd podobno już płyną, także będą niebawem.
6: Dobrze, no myślę, że na dzisiaj to koniec naszej rozmowy, ale myślę, że potraktujemy ją nie jako koniec, ale jako wstęp dla słuchaczy, żeby się zainspirowali i odwiedzili muzeum. Myślę, że do tego możemy zaprosić.
5: Tak, jak najbardziej zapraszamy Państwa do muzeum. W sumie mamy tylko otwarte 2 dni w tygodniu, bo piątek, sobota między 10 a 14, ale myślę, że to jest do zagospodarowania, jest to do zorganizowania. Na pewno chętnie przyjmiemy, opowiemy. Mamy takich opowiadaczy, takich przekazywaczy tych historii, którzy na pewno Państwa zainteresują.
7: Z Ryszardem Skibińskim, prezesem Towarzystwa Bambrów Poznańskich, rozmawiał Bartek Łojewski. Przychodzą z niemowlakami, rozmawiają, ale przede wszystkim śpiewają. Poznański chór Mam ma próby raz w tygodniu.
8: Kamila Lęczewska, liderka chóru Mam w Poznaniu.
3: Chór Mam w Poznaniu. Na czym on polega? Bo z tego co wiem, to zrzesza po prostu mamy, które chcą śpiewać.
8: Dokładnie. Mamy, które chcą śpiewać, ale też te, które chcą się po prostu pospotykać, bo to jest często taki okres dla mam, szczególnie w macierzyńskim, że mają inne godziny czasowo dostępne niż tak zwani normalsi, bo my nie wyjdziemy wieczorem, kiedy zajmujemy się dziećmi. Głównie jesteśmy z tymi dzieciakami same, więc chodzi o to, żeby mieć taką wspólnotę, gdzie spotykamy się, możemy rozwijać nasze zainteresowanie, w tym przypadku śpiewanie, ale też wyjść z innymi dziećmi, gdzie tutaj one nikomu nie przeszkadzają, wręcz są mile widziane.
3: Co śpiewacie przede wszystkim, bo czy to jest taki chór trochę jak koło gospodyń wiejskich, że wiejskie piosenki, czy raczej klasyczne, no bo to jednak chór, co śpiewacie?
8: My jesteśmy chórem Mam z Poznania, więc trochę jesteśmy hipsterkami, a trochę idziemy w Disneya. Mamy też oczywiście w moim ogródeczku, czyli lecimy jakimiś klasykami, które dobrze zaśpiewać na głosy i my lubimy takie folkowe nuty, ale rzeczywiście jest to, zależy co nam w duszy gra. Ktoś powie, słuchajcie, jest taka piosenka, to idziemy na przykład tematycznie, bo teraz czekałyśmy na wiosnę i odżegnałyśmy wirusy. Mamy piosenkę o kawie, to jest nasz hymn, bo po prostu jesteśmy wiecznie niedospane i pijemy na umór tą kawę, więc mamy tutaj też kawę i o niej śpiewamy.
3: Mamy, które tutaj śpiewają w chórze Mam, przychodzą z dziećmi.
8: Tak, mamy przychodzą z dziećmi, można przejść też bez dziecka, jak ktoś życzliwy się zaopiekuje, ale właśnie o to chodzi, że tutaj możemy, mamy dla nich zabawki, one się ze sobą też poznają, często są to dzieci na przykład pierwsze, więc nie mają rodzeństwa, ale i przychodzą całe rodzeństwa, po trójka dzieci z mamami i zaczynamy tutaj sobie tworzyć taką rodzinkę śpiewającą. Dzieciaki znają te piosenki, potem same już śpiewają i to nam dodaje takiej energii, ale też jest chaotycznie, to się trzeba nastawić, że jest chaotycznie, tak.
3: Chyba jak z dziećmi, ja jeszcze nie mam swoich, ale to chyba jak z dziećmi.
8: Tak, to jest jak z dziećmi i no, to jest takie, taka sytuacja, że przychodzimy, najpierw rozmawiamy, w międzyczasie też rozmawiamy, co chwilę jakaś ciocia, mama, ktoś przesuwa te dzieci, one wchodzą nam na głowy, robią kupy, przesuwają wszystko, no ale dzięki temu też jakby uczymy się, że nie my same jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w tym chaosie i musimy go koordynować, tylko inne mamy też tak mają.
3: Do was można dołączyć? Spotykacie się w piątki?
8: Tak, jak najbardziej zapraszam bardzo serdecznie, bo zawsze nam są potrzebne mamy, dlatego, że jesteśmy grupą otwartą i jesteśmy przez Urząd Miasta dofinansowani póki co i mamy nadzieję na więcej, ale też jesteśmy w organizacji pozarządowej, więc to miejsce, gdzie się znajdujemy, przystanek Pireus, jest otwarte i możemy się tutaj spotykać za darmo. Nasza dyrygentka jest profesjonalistką, więc ona wie, jak wydobyć z nas głosy, mimo że my ich nigdy nie ćwiczyłyśmy i nie wszystkie mamy zdolności muzyczne, ale ona umie umie nas tak usadowić, żeby było okej. Okay. No i szukamy nowych mam, bo też dlatego, że bardzo tutaj jest rotacyjnie. Dzieci chorują, wtedy mamy się nie pojawiają, a nasz repertuar jest dostosowany do każdego. Zapisy są otwarte, bo ich po prostu nie ma. Trzeba przyjść. Przyjść z dzieckiem, bez dziecka, dostanie się kawę, można pośpiewać, a jak ktoś chce się umówić, to oczywiście najlepiej przez Chór Mam w Poznaniu na Facebooku. Tam jest nasze wydarzenie, nasza organizacja i można albo przyjść, albo tam się umówić i zapraszamy.
3: Czy wy gdzieś występujecie, to tutaj ćwiczycie, to czy jakieś występy, tak, jakieś koncerty?
8: Jesteśmy najbardziej prężnym zespołem na świecie, bo od naszego powstania pod koniec września miałyśmy już 2 koncerty, tak? Mamy 3 teledyski. No i teraz planujemy rzeczywiście koncert w Domu Pomocy Społecznej na Konopnickiej dla seniorów z dzieciaczkami, taki koncert wiosenny.
7: O Chórze Mam rozmawiałem z jego organizatorką i dyrygentką Kamilą Lęczewską. Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4, czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Sztuczna inteligencja jeszcze nie taka mądra. Grupa matematyków w ramach projektu Frontier Math pokonała AI w przygotowanym przez ludzi teście. Wśród osób tworzących zadania był poznański naukowiec.
9: Bartosz Naskręcki, jestem matematykiem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Frontier Math to jest taki projekt stworzony przez organizację Epoch AI, który służy do testowania dużych modeli języka, czyli tych modeli, które często nazywamy czatem GPT, Gemini i tak dalej, czyli to są te wszystkie wytwory sztucznej inteligencji, którymi zazwyczaj rozmawiamy na różne ciekawe tematy. No i sam projekt Frontier Math służy do tego, żeby testować pod kątem możliwości matematycznych przede wszystkim te wszystkie modele, czyli sprawdzić rzeczywiście, jak bardzo one są inteligentne.
6: I jakie są wnioski? Czy faktycznie maszyna jest już w stanie zastąpić człowieka?
9: No pozornie wydawałoby się, że tak przynajmniej niektóre testy do tej pory wskazywały. Ten test Frontier Math, a dokładnie mówiąc ten etap czwarty, którym brałem udział w przygotowaniu, on pokazał, że wszystkie te modele najlepsze, które mamy dostępne na świecie, komercyjne i niekomercyjne, no, na razie są w stanie, powiedzmy, porównywać się z matematykami tylko na poziomie około 6%, czyli nadal jest ponad 90% przewagi ludzkości w stosunku do tych modeli.
6: Bokser, kiedy podczas walki widzi, że jego przeciwnik ma kontuzjowaną prawą rękę, no to będzie starał się w tą prawą rękę atakować. Czy wy, konstruując taki test, też staracie się diagnozować słabe strony tych modeli i tak konstruować ten test, czy jak to wygląda?
9: No, świetnie pan to powiedział, bardzo dobra jakby porównanie rzeczywiście, analogia. Tak jak testowaliśmy te nasze, przygotowywaliśmy te zadania, to trzeba było jakby różne fragmenty testować z różnymi modelami i jakby sprawdzaliśmy, które rodzaje, czy jak daleko są w stanie te modele rozumować na różne tematy związane z matematyką. I w pewnym sensie ten cały test, który powstał, on jest jakby wyborem takim oczywiście dosyć przekrojowym, ale właśnie tego typu sytuacji, gdzie te modele no, nie radzą sobie w ogóle, czyli to jest rzeczywiście jakby wskazanie, sygnał, że jeżeli chcemy pójść dalej, chcemy zbudować tą tak zwaną ogólną sztuczną inteligencję, no to jeszcze jest całkiem sporo roboty przed nami.
6: Właśnie jak wyglądał ten test? To nie były jakieś zadania zamknięte, tylko to było, no właśnie co?
9: Znaczy każde z tych zadań jest napisane takim tradycyjnym tekstem, w tym przypadku w języku angielskim. No te sformułowania, tak żeby dać Państwu jakiś pogląd, pytamy się, czy jakiś obiekt albo jakieś obiekty w jakiej liczbie istnieją, o różnych własnościach. To są często obiekty dość abstrakcyjne. To mogą być jakieś krzywe eliptyczne, jakieś rozmaitości, jakieś obiekty kombinatoryczne, coś trzeba przeliczyć. Ważne było to, że rzeczywiście, żeby ten test się kończył jedną liczbą, ale ta liczba zazwyczaj jest astronomiczna, na przykład 40-50-cyfrowa, więc to gwarantuje nam, że nawet jeżeli model by stosował różne brudne sztuczki, a czasami tak się dzieje, no to tej liczby nie będzie w stanie bez rzeczywiście przeprowadzenia rozumowania odgadnąć, czyli jakby my nie wiemy, czy model, no bo tak naprawdę jak model nam coś zwraca, to nie jest jakiś formalny dowód zazwyczaj, więc żeby mieć szybką weryfikację, czy rzeczywiście model wpadł na coś, to dobiera się jakby w taki sposób ten kontekst zadania, żeby ta odpowiedź była nie do odgadnięcia, jeżeli model nie przeprowadził pełnego albo prawie pełnego rozumowania, które oczywiście oficjalnie istnieje, więc to też warto podkreślić, że na tej stronie projektu mogą Państwo na przykład znaleźć przykłady takich zadań, które myśmy udostępnili, ponieważ sztuczna inteligencja je rozwiązała. Co ciekawe, no, wiele z tych zadań jest tak trudnych, że nawet zawodowi matematycy mogą mieć z nimi problemy, więc to też trzeba powiedzieć uczciwie, że te modele stały się już tak dobre, że one naprawdę potrafią fantastycznie wspierać nas na przykład w rozumowaniach matematycznych, ale mimo wszystko jest jeszcze dużo obszarów rzeczywiście, gdzie jak one próbują, to coś tam się może dzieje, ale to jeszcze jest daleko i to nie jest taki, bym powiedział, poziom zawodowego matematyka czy matematyczki, że już potrafi model od początku do końca na przykład całą pracę naukową napisać sam.
6: Pozostając jeszcze w tej nomenklaturze tego ringu bokserskiego, naprzeciw tym przeciwnikiem AI byli ludzie, naukowcy. Oni też rozwiązywali te zadania, no bo jednak ten wynik musiał być zweryfikowany.
9: Wszystkie zadania są przez nas oficjalnie rozwiązane. Myśmy też wzajemnie się sprawdzali, czyli to była wielokrotna weryfikacja w takich drużynach, można powiedzieć. Jak byliśmy tam w San Francisco, to zostaliśmy jakby tak zgromadzeni, tam było 30 parę osób i w takich grupach tematycznych sprawdzaliśmy nawzajem te zadania, więc każde zadanie na pewno mamy pełne uzasadnienie, w szczególności to zadanie, które ja układałem, no to mam w pełni sprawdzone, że taki wynik musi wyjść, no więc teraz czekamy na to, czy pojawi się na przykład pierwszy model, który będzie w stanie to już oficjalne rozwiązanie, ale ukryte w pewnym sensie odtworzyć i oczywiście te co jest ważne, te zadania i te ich rozwiązania, one w zasadzie nie istnieją nigdzie w internecie. To są jakieś nasze nieopublikowane prace albo pomysły, które gdzieś tam może czekały w szufladzie, ale nigdy nie ujrzały światła dziennego. A czasami to są po prostu rzeczy, które część z osób, która brała udział w tym projekcie, po prostu specjalnie wymyśliła, jakby dedykowane bezpośrednio do tego projektu. Czyli na pewno nie ma ryzyka tej tak zwanej, jak mówimy, kontaminacji, że gdzieś model przeczyta w internecie jakiś ciekawy artykuł i powie, no tutaj rzeczywiście jest dokładnie zawoalowana, jakby schowana jakaś tam wersja tego naszego zadania. No to była cała gra, bo myśmy jakby też próbowali troszeczkę te modele, tak można powiedzieć, oszukiwać, to znaczy, że jak już widzieliśmy, że model gdzieś na coś wpada, no to może trzeba było przeformułować to zadanie albo usunąć coś z tego zadania, żeby dało się jeszcze rozwiązać, ale żeby model nie był w stanie w pewnym sensie wpaść na żaden trop. No tutaj nie mogę zdradzić szczegółów, no bo to jest jakby cała istota, że te zadania powinny pozostać ukryte, więc jeżeli na przykład jakaś sztuczna inteligencja będzie nas słuchała, no to może to później wykorzystać, żeby poprawić swój wynik. Natomiast tak bardziej poważnie, no my jesteśmy pewni, że jeszcze jakiś czas te zadania wytrzymają. Jeżeli się rzeczywiście pojawi na przykład jakiś model, podobno krążą plotki, że ChatGPT 5 ma się pojawić niedługo. Jeżeli się pojawi rzeczywiście model, który na przykład przekroczy poziom 30, 40 czy 50% w tym naszym benchmarku, w tym naszym teście, to myślę, że zacznę się wypowiadać w taki sposób, że naprawdę mamy algorytm, który potrafi być taki

0: finansowym, bo może całe życie i cały dobytek by na to pozwolił.
1: No gdyby tak, gdyby oczywiście uczyć się, że tak powiem, z książek i jakby rozpoznawać te tematy, to pewnie prędzej czy później każdy by się nauczył, no ale to by mogło trwać latami, więc to jest też już taki poziom rzeczywiście, że tą akcelerację tak czuję, nie? Tak, zdecydowanie, tak.
0: To jeszcze na koniec zapytam o to, czy podobne akcje, podobne testy, one są planowane w przyszłości, co jaki czas będzie, czy to się cały czas tworzy, czy będzie ten test powtarzany z innymi zadaniami?
1: Zasadzie, z matematycznych rzeczy, no tutaj nie mogę wszystkich szczegółów zdradzać, ale mogę tylko powiedzieć, że kolejna generacja takiego testu, albo wariantu tego testu, no myślimy nad nią. Oczywiście można powiedzieć, czy będziemy starali się robić to coraz trudniejsze? No pewnie tak, ale już zbliżyliśmy się do takiej granicy, że w zasadzie to, co jest wyżej dalej, to już są w większości otwarte pytania. Możemy jeszcze oczywiście cały czas tworzyć inne pytania, bardziej powiedzmy łączące kilka dziedzin. Z każdą generacją to będzie wymagało większego wysiłku ludzkiego. Mogę tylko powiedzieć, że w tym roku jeszcze co najmniej jeden taki benchmark się ukaże i prawdopodobnie będzie to taki szeroki, otwarty benchmark. Zobaczymy, jak, że tak powiem, na co nam siły pozwolą i czas. No ale to wszystko też zależy od tego, jak będą laboratoria pracować, bo jeżeli rzeczywiście czy OpenAI, czy Google DeepMind, czy Anthropic, no to są te takie wiodące, czy może jakiś model otwarty się pojawi, który będzie zaskakująco dobry. Może być tak, że już no, nie damy rady skonstruować czegoś dużo, dużo trudniejszego, ale to wtedy będziemy się cieszyć, że możemy sięgać po, że tak powiem, po rozwiązania i iść dalej z tym rozwojem. No w tym projekcie byłem jedyny rzeczywiście z Polski, z Europy tam było kilka osób, całe grono liczyło tam 30 paru matematyków, sporo osób było również ze Stanów, było tam kilka takich, bym powiedział, matematycznych gwiazd, takich jak profesor Ken Ono, czy profesor Ravi Vakil, prezes Matematycznego Towarzystwa Amerykańskiego. To, co myślę było najciekawsze w tym całym spotkaniu, to to, że mieliśmy taką bardzo wybuchową mieszankę ludzi z zupełnie różnych dziedzin i to też powodowało, że te dyskusje były bardzo burzliwe. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało. Zresztą gdzieś tam filmik jakiś opublikowaliśmy w internecie, że wszyscy gorączkowo stali przy tablicy i dyskutowali jednocześnie, testując fragmenty tych zadań już na modelach, więc to była rzeczywiście taka praca w takim ukropie, było bardzo intensywnie, oczywiście nas tam dobrze dokarmiano, żebyśmy tylko cały czas siedzieli i jak to się mówi kolokwialnie, tłukli te zadanka. Mi to pokazało, że jeżeli się rzeczywiście grupa naukowców spotka razem, no to jakby w tej grupie jest cały czas olbrzymi potencjał, który jest jeszcze wciąż niewyeksploatowany, że my cały czas zapominamy o tym, że jeden człowiek kontra maszyna może rzeczywiście już sobie tutaj coraz gorzej radzi, ale ludzkość jako taka potrafi robić niesamowite rzeczy i to też jest taki dla mnie sygnał, że jeżeli będziemy ze sobą współpracować, to my naprawdę zrobimy wiele fajnych rzeczy jeszcze wciąż, więc te sztuczne inteligencje myślę, że nie powinny nas aż tak przerażać. Raczej nas powinny ciekawić, bo to jest zupełnie nowe i każdy z nas myślę, że powinien się tym interesować, chociażby z takiego powodu, że może coś tam w swoim życiu ciekawego, do czegoś ciekawego to wykorzystać. Ja mam bardzo dużo takich dziedzin, gdzie używam tej sztucznej inteligencji na co dzień i wcale to nie jest tylko matematyka, wbrew pozorom. Na przykład lubię dzieciom układać bajki z wykorzystaniem czata GPT. Daje mi to jakby taki, powiedziałbym, dostęp do nieograniczonej fantazji, trochę jak taki mistrz gry i mam takiego scenarzystę, który mi pisze różne fajne scenariusze, dzieciom się to podoba, potem sobie to czytamy albo słuchamy, różnie to bywa, oni czasami coś wymyślają, no więc tutaj jakby tych nie ma chyba, to tylko nasza fantazja, to tak jak w Akademii Pana Kleksa, że najważniejsza jest fantazja i fantazja nas ogranicza, jak nie mamy fantazji, to warto się tej fantazji nauczyć, bo to jest to, co wyobraźnia, intuicja, co po prostu da nam fan z tymi modelami i tak trzeba na to patrzeć. Jeżeli się boimy, że nie wiem, że gdzieś tam pracę nam to może zabrać, to może trzeba po prostu tą pracę już rzucić teraz i znaleźć sobie ciekawszą rolę, albo to AI wykorzystać tak, żeby ta praca była po prostu fajniejsza, żeby ludzie też to doceniali, że ten nasz potencjał, on jest. I tutaj będę cały czas wszystkim podkreślał we wszystkich wypowiedziach, które ostatnio miałem, że ludzkość sobie na pewno poradzi. Myślenie ma przyszłość, trzeba tylko chcieć myśleć i kombinować.

0: I myślę, że nie ma się co aż tak bardzo tego bać. To nie jest jakiś Terminator, jakiś Skynet, że nas gdzieś tutaj zakuje w kajdany, przyczepi do jakiejś baterii, dziwnych rzeczy. Nie, po prostu no, to jest kolejna generacja narzędzi. Trochę inna, trochę może obca, ale myślę, że każdy z nas gdzieś tam sobie znajdzie swoje miejsce. I tutaj ja jestem zdecydowanie pozytywnie nastawiony, natomiast oczywiście dużo niespodzianek, może niektóre będą trochę niemiłe, ale myślę, że więcej tych miłych niż niemiłych.
1: Z Bartoszem Naskręckim z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza rozmawiał Bartek Łojewski. Książki z rękopisami braci Grimm udało odnaleźć się w bibliotece uniwersyteckiej. Pozycje były uważane za zaginione, jednak po latach udało się je odszukać.
2: Eliza Pieciul-Karmińska, jestem badaczką i tłumaczką baśni braci Grimm, zatrudnioną na Wydziale Neofilologii UAM.
3: To spore odkrycie, chyba od tego możemy zacząć. Jak doszło do tego, że takie znalezisko i to w Poznaniu udało się znaleźć?
2: To znaczy warto powiedzieć, że już w roku 2002 profesor Wiesław Wydra w katalogu inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zamieścił informację, że 6 inkunabułów pochodzi z prywatnej biblioteki braci Grimm, czyli była to informacja jakby dostępna publicznie i tym tropem w roku 2023, rok temu, poszłyśmy ja i pani Renata Wilgosiewicz-Skutecka z oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Zadałyśmy sobie pytanie, jeżeli jest 6 książek braci Grimm w Poznaniu, może jest ich więcej, i posłużyłyśmy się katalogiem Ludwika Denekego, który katalogował cały księgozbiór Grimmów, w tym zaznaczył także książki, które są uznawane za zagubione od końca II wojny światowej. I tym tropem udało nam się znaleźć jeszcze 27 tytułów, więc uważam, że ten przyrost jest ogromny. Z każdej jednej książki byśmy się bardzo cieszyły. Tych tytułów w tej chwili jest w sumie 33. I te książki mają nie tylko taką wartość materialną, jako niezwykle cenne zabytki, wartość sentymentalną, jako książki, które Jakub i Wilhelm posiadali osobiście, ale mają także ogromną wartość naukową właśnie z racji licznych odręcznych notatek, które można znaleźć na stronach tych książek.
3: Właśnie, to są odręczne notatki. Właśnie powiedzmy trochę o skali tych znalezisk, no bo właśnie, co to są dokładnie za książki?
2: Książki są różne. Grimmowie w ciągu swojego życia zbierali książki do swojej biblioteki roboczej, których potrzebowali potem do swoich publikacji naukowych, więc mamy tam no, takie cenne książki, jak na przykład Gesta Romanorum, wydanie Biblii z XVI wieku. Mamy liczne średniowieczne opowieści francuskie, także przewodniki po Getynce, więc jakby te książki są różnego rodzaju, ale największym takim skarbem tego znaleziska jest pierwsze wydanie Simplicissimusa von Grimmelshausena. To była taka powieść napisana o takim prostaczku, który miał różne przygody w czasie wojny 30-letniej, i jest to taka książka fundująca w ogóle dla literatury niemieckojęzycznej. I my wiemy, że była ona także niezwykle istotną pozycją w bibliotece Grimmów, i wiemy to z ich licznych notatek, gdyż ich odręczne notatki właśnie w tym Simplicissimusie są szczególnie obfite. Mamy tutaj takie dwie hipotezy, jedna potwierdzona. Pod koniec XIX wieku Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie wysyłała do nowo utworzonej Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu dublety, czyli zasilała księgozbiór poznański, wzmacniając obecność kultury niemieckiej w Poznaniu. I pośród tych dubletów znalazły się także książki z księgozbioru Grimmów, co pokazuje, że pod koniec XIX wieku także strona niemiecka nie uważała tych książek za szczególny rarytas i spokojnie pozbyła się książek, w których był ex libris braci Grimm. Druga możliwość jest taka, że książki te trafiły do nas po II wojnie światowej. Profesor Birkenmeier, ówczesny w 1945 roku dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, wysłał do Wydziału Humanistycznego naszej uczelni taki list, w którym pisze, że zabezpieczył porzucone księgozbiory i wysyła je do Poznania z prośbą, żeby się nimi zająć. I my zakładamy, że właśnie wśród tych porzuconych księgozbiorów znalazły się nasze książki.
3: No właśnie, czyli to była taka cenna wskazówka, że te książki w Poznaniu są. To jak do tego doszło, że one się w ogóle odnalazły? To były skomplikowane poszukiwania?
2: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada mnóstwo ciekawych książek. One są cały czas katalogowane, one są cały czas opisywane. I to jest, wydaje mi się, po prostu część tej pracy badawczej, którą cały czas nasza biblioteka prowadzi.
3: Co teraz stanie się z tymi książkami? Jakie będzie ich przeznaczenie?
2: Dzieje się na naszych oczach. Ta jakby wiadomość jest stosunkowo świeża. Ja myślę, że będziemy wszyscy się zastanawiać, co z tym nadal zrobić. Ja mogę powiedzieć jako badaczka puścizny grimowskiej, baśni Grimmów, że będę chciała rozszyfrować te odręczne notatki i dowiedzieć się, czy ewentualnie wśród tych notatek mogę znaleźć informacje o wybranych motywach w baśniach. To będzie dla mnie ogromna radość. Grimmowie bardzo skrupulatnie analizowali książki, które mieli u siebie na warsztacie i wynotowywali interesujące ich elementy właśnie na wyklejkach książek. Dzięki temu badacze grimowscy mogą znaleźć ważne informacje dotyczące na przykład motywów baśni, pochodzenia danych fabuł. To jest dosyć istotna kwestia w ramach badań nad baśniami, żeby na przykład się dowiedzieć, czy jakaś baśń ma pochodzenie na przykład francuskie, czy niemieckie, czy włoskie. Więc już chociażby z tego względu wiele sobie obiecujemy po tych notatkach.
3: Do muzeum też mogłyby trafić takie książki?
1: O chórze, mam. Ja rozmawiałem z jego organizatorką i dyrygentką Kamilą Lęczewską.
2: Wystawy stałej, z której Poznań może być bardzo dumny.
1: Z profesor Elizą Pieciul-Karmińską z Wydziału Neofilologii UAM rozmawiał Bartek Łojewski.
4: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Płatka pieszo-rowerowa między Poznaniem a Czerwonakiem coraz bliżej finału. Nowa przeprawa ma być nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim realnym skrótem dla mieszkańców dojeżdżających do pracy czy szkoły.
5: Tak naprawdę to jest element zdecydowanie większej całości. To nie tylko połączenie Poznania i Czerwonaka w taki sposób, że nie będzie to tylko i wyłącznie atrakcja turystyczna, ale konkretna przeprawa, bezpieczna przeprawa przez Wartę, która umożliwi mieszkańcom gminy Czerwonak dotarcie do centrum Poznania, a mieszkańcom Poznania do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie gminy Czerwonak. I to jest niezwykle istotne, ponieważ my nie ustajemy w dalszych działaniach. Projektujemy w tej chwili, zresztą Poznań także po zachodniej stronie Warty, ścieżki rowerowe, które połączą dwie kładki. Kładkę w Owińskach i kładkę w Czerwonaku, więc będzie to niewątpliwie także bardzo duża atrakcja turystyczna i wsparcie tej niskoemisyjnej mobilności. Jesteśmy na etapie początkowym i na pewno jeszcze dużo czasu przed nami, ale mamy już zaprojektowanych kilka fragmentów. Wykupujemy grunty i to będzie kolejny krok naprzód. To będzie także połączenie z Dziewiczą Górą, która jest niezwykle atrakcyjna i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców całej aglomeracji.
4: Powiedział wójt Marcin Wojtkowiak. Kładka jest już praktycznie gotowa konstrukcyjnie. Teraz trwają przygotowania do jej przesunięcia na docelowe miejsce.
6: Przyjęliśmy taką technologię, że kładka zostanie zbudowana, zabezpieczona nie w miejscu docelowym, ale troszeczkę obok. To ułatwia pewne prace. Trochę wymusi ten topo podejście trochę wymusiła zima. Zgodziliśmy się na nie i w tej chwili oczekujemy na moment przystąpienia do przesuwania całej konstrukcji tak, aby osiągnąć drugi brzeg Warty. Praktycznie jest gotowa w sensie konstrukcyjnym. Już można ją przesuwać, natomiast będą potrzebne jeszcze prace wykończeniowe, malarskie, nawierzchnia przejazdu i przechodu będzie potrzebna, barierki, oświetlenie. To już później będą prace wykończeniowe. My uważamy, że ta przeprawa będzie miała charakter bardziej komunikacyjny niż turystyczny. Połączy tak naprawdę Poznań z Czerwonakiem i liczymy na to, że nawet w codziennych przejazdach mieszkańców do pracy i w ramach innych potrzeb będzie wykorzystywana. Oczywiście też stanowić będzie pewien element całości, bo dwie kładki w Owińskach i ta w Czerwonaku pozwolą na zrobienie takiej turystycznej pętli. Mamy już nazwę na tą pętlę. To jest pętla czerwonacka. Mamy tą nazwę uzgodnioną z Poznaniem.
4: Powiedział Paweł Glaser, zastępca wójta gminy Czerwonak. Jak wszystko pójdzie dobrze, to kładką przejedziemy pod koniec wakacji. Budowa pochłonęła 14 milionów złotych. Drożej, a jednak ciaśniej. Mimo najwyższych w kraju opłat za parkowanie w centrum Poznania samochodów nie ubywa, a wręcz przeciwnie, jest ich znacznie więcej niż przed podwyżką. Zarząd Dróg Miejskich rozważa więc kolejne ograniczenia.
7: Ocena funkcjonowania strefy, która została wykonana, wskazuje na to, że sama opłata jako taka nie jest już wystarczającym czynnikiem regulującym napełnienie, ponieważ Można powiedzieć, że pomimo tego, że ta opłata została podniesiona, to zainteresowanie parkowaniem w ścisłym centrum wzrosło i stąd na Komisji Transportu wskazano, że być może w przyszłości będzie trzeba się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, jakimi jeszcze konkretnie trudno powiedzieć. Jednym z takich rozwiązań być może mogłoby być właśnie wprowadzenie pewnego rodzaju limitu parkowania w wybranych fragmentach Starego Miasta, ścisłego centrum. Myślę, że to było odebrane przez radnych w taki sposób, w jaki zostało przez nas, przez Zarząd Dróg Miejskich wskazane, czyli jako pewnego rodzaju pomysł do dalszej dyskusji w kolejnych latach. To z całą pewnością nie jest jeszcze żadnego rodzaju decyzja czy kierunek, który już został przesądzony i obrany do wdrożenia. Pomysły są różne, chociażby pewnie Państwo wiecie doskonale, że kilka tygodni temu była na komisji Rady Miasta, na komisji petycji analizowana petycja złożona przez jednego z mieszkańców dotycząca wprowadzenia czegoś na wzór londyński, czyli w ogóle opłaty za wjazd do centrum. Także można powiedzieć, że tutaj pomysły na to, w jaki sposób sprawić, żeby życie w Śródmieściu było przyjaźniejsze, jest bardzo wiele i każdy z nich z pewnością wymaga dyskusji. Nie wszystkie mieszczą się w ramach prawnych, które są możliwe do zastosowania. Nie wszystkie pewnie spotkają się ze zrozumieniem jednej czy drugiej grupy mieszkańców. Natomiast o wszystkim jak najbardziej można oczywiście dyskutować, biorąc pod uwagę to, jaki ma być cel, czyli żeby ze strony mieszkańców, zwłaszcza ta dostępność miejsc parkingowych w ścisłym Śródmieściu była wyższa. Z całą pewnością, biorąc pod uwagę politykę transportową miasta, zrównoważoną mobilność, na jaką Poznań stawia od wielu lat, byłoby bardzo dobrze, gdyby przynajmniej część osób, które dziś wjeżdżają samochodami, przyjeżdżała rowerami, chociażby za pomocą nowej drogi rowerowej przez Mosty Berdychowskie albo transportem publicznym, do czego również serdecznie zachęcam.
4: Mówił pełniący obowiązki dyrektora ZDM-u Jan Gosiewski. Celem zmian ma być zwiększenie ruchu na miejscach postojowych i zniechęcenie kierowców do parkowania w ścisłym centrum. To miałoby też pomóc mieszkańcom. Społecznik Tomasz Dworek uważa, że jest jeszcze jedno rozwiązanie.
8: Jest jeden prosty pomysł na to, żeby mieszkańcom się żyło lepiej, bo miasto bez mieszkańców nie istnieje. To są miejsca postojowe dla mieszkańców i takie miejsca jako radny staromiejski o takie miejsca wnioskowaliśmy i chyba nawet do dzisiaj był taki pilotażowy projekt na ulicy Rybaki, do dzisiaj jest znak miejsca postojowe tylko dla mieszkańców. Z jakichś powodów prawnych, skomplikowanych paragrafów nie udało się tego do końca wprowadzić, ale przez chwilę to funkcjonowało. Miejsca postojowe dla mieszkańców wiele by problemów rozwiązały, tylko no, miasto zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, jak widać. Mówię to z perspektywy mieszkańca, natomiast jeżeli ktoś buduje przeskalowaną kolejną inwestycję bez miejsc parkingowych, bo miasto robi wyjątek, tutaj nie potrzeba, za chwilę pewnie tak będzie w starej, w synagodze przystawnej, tam nie ma być miejsc postojowych, no to będziemy tworzyli kolejne problemy. Samochody nagle nie zginą. Oczywiście fajnie, że są rowery, że są drogi rowerowe, że są, można po centrum chodzić, tak? Równe, proste chodniki, to też jest ważna rzecz, ale od razu problemów parkowania nie rozwiążemy i tu potrzeba już masterplanu, a nie rzucanych ad hoc pomysłów, z których, jak okazuje się, nic nie wynika. Bo świetny pomysł ZDM-u najwyższych cen za parkowanie w centrum miasta się nie sprawdził. Mieszkańców ubywa, więc jeżeli nie będziemy mieli pomysłu na to, co zrobić, żeby mieszkańcy, ludzie chcieli mieszkać w centrum, no bo teoretycznie chcą, ale potrzebują pewnego komfortu i to nie jest tak, że należy się święte miejsce parkingowe, tylko pewien komfort, który mają mieszkańcy w innych dzielnicach, to są te miejsca postojowe dla mieszkańców, wtedy no, jest to jakaś zachęta. A dzisiaj robimy miasto, w którym będzie najem krótkoterminowy, będą tylko knajpy, sieciowe knajpy, tak? I jeszcze zabudujemy wszystko, co się da, wszelkie wolne działki, skwery przeskalowanymi budynkami.
4: Wstępnie mówi się o ograniczeniu parkowania w paru miejscach w centrum do 3 godzin. Nad pomysłem będą dyskutować radni. Poznań jest jednym z nielicznych miast, które można posłuchać. Na kolejnych osiedlach powstają słuchowiska oddające rytm danego frytla.
9: Kuba Kapral z Fonoramy.
10: Tych inicjatyw, które Fonorama robi, jest bardzo dużo. My dzisiaj skupimy się na słuchowiskowych spacerach. To jest coś nowego, myślę, na mapie Poznania. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na coś takiego?
9: To jest, myślę, coś nowego w ogóle na mapie kraju albo w ogóle i Europy, ponieważ takich spacerów słuchowiskowych, z tego co wiemy, nie ma za dużo. Jest coś w Berlinie, to o tym wiemy, a w Polsce wydaje mi się, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o spacery. spacery w przestrzeni miejskiej, takie słuchowiskowe. Kiedy zakładaliśmy Fonoramę, i to było 3 lata temu, zastanawialiśmy się nad projektem, w którym będziemy mogli wszyscy połączyć swoje siły, to znaczy mamy w Fonoramie dział literacki i dział muzyczny i żeby każdy z każdym mógł popracować, to narodził się pomysł spaceru słuchowiskowego, który się składa z wielu mikrosłuchowisk, co daje nam szansę współpracować każdy z każdą i każda z każdym. Jednocześnie robimy coś w przestrzeni miejskiej, publicznej, co jest dostępne bez przerwy, więc spotyka się to, co Fonorama sobie zakłada w swoim statucie, czyli popularyzację i odrodzenie słuchowiska.
10: To jak to wygląda w praktyce, przygotowanie serii słuchowisk, bo te osiedla, bo mówimy tu o kilku osiedlach, no to jest zapewnienie różnych wrażeń, ale wszystko w jednym klimacie.
9: Tak, no zrobiliśmy do tej pory spacer dla centrum Poznania, obejmujący ścisłe centrum, powiedzmy od Zamku do Placu Wolności. Zrobiliśmy dla Jeżyc i teraz w tym roku wypuściliśmy spacer dla Rusałki, wokół jeziora Rusałki. I jak wygląda taka praca? No najpierw długo debatujemy nad tym, jaką dzielnicę objąć spacerem. Centrum było oczywiste, no bo to zaczęliśmy od centrum i tutaj nie było w sumie wielkiej dyskusji, ponieważ chcieliśmy zacząć od centrum i w centrum jest wiele miejsc interesujących, oczywistych, chociaż też są mniej oczywiste i my te punkty chcieliśmy objąć, bo w spacerze słuchowiskowym w centrum Poznania możemy posłuchać kogoś, kto jest uwięziony w pomniku Mickiewicza, czyli to jest bardzo takie oczywiste miejsce na placu Mickiewicza. Możemy posłuchać lwicy sprzed opery, ale jednocześnie możemy posłuchać wielkiego starego drzewa w parku przed operą, albo historii, która się dzieje w jednej z kamienic. Możemy wysłuchać okrąglaka, ale jednocześnie możemy być w miejscu na Kantaka między Świętym Marcinem pod Alfami i to wygląda źle, to miejsce cały czas mimo remontów. I całość postanowiliśmy utrzymać w klimacie fantastycznym, no horrorowatym takim. I jest tam trochę grozy, jest tam trochę straszniejszych, ale też trochę zabawniejszych opowieści. I taki nadaliśmy rys temu spacerowi.
10: Bo tak jest centrum według was?
9: Nie wiem. To jest trudne pytanie, żeby odpowiedzieć wprost, jak to się dzieje, że tak wyniknęło z naszych rozmów, z naszych zapatrywań, że będzie to taki klimat. Myślę, że chcieliśmy trochę odczarować centrum, bo centrum jest mocno, no wiadomo, historyczne. Można opowiadać je przez wydarzenia związane z powstaniem. Można opowiadać przez czerwiec 56 roku, ale postanowiliśmy chyba na przekór trochę opowiadać inaczej, czyli fantastyką, grozą, żeby inaczej spojrzeć na, właściwie inaczej doświadczyć miasta, bo samo już dźwiękowe doświadczanie, oprócz wizualnego, jest już dla nas czymś istotnym i ważnym, no bo o to chodzi też w słuchowisku, że doświadczamy rzeczywistości, życia, swojego istnienia i istnienia świata przez dźwięk i to dźwiękowe opowiadanie centrum chcieliśmy, żeby nie było też takie oczywiste, czyli postanowiliśmy troszkę zrobić alternatywną historię tego, co się mogło wydarzyć w centrum, chociaż czarny pies Biblioteki Raczyńskiej jest to udokumentowany i podobno biegał po bibliotece, kiedy ludzie czytali w czytelniach i on istniał.
10: Te historie, o których mówimy, tu na przykład o psie, to są rzeczy, które wy czerpiecie, wy staracie się wyszukiwać, czy po prostu już taką wiedzę macie i po prostu chcecie ją, może użyję złego słowa, ale dobrze sprzedać?
9: Akurat z psem rozmawialiśmy z Biblioteką Raczyńskich, ponieważ tam jest jeden z punktów startowych. Spacer w centrum ma 6 punktów startowych rozsianych po całym centrum i w zależności od tego, skąd wystartujemy, dostaniemy taką, a nie inną kolejność słuchowisk i tam po prostu panie, z którymi rozmawialiśmy, opowiedziały nam o tym psie i to absolutnie było coś, co nas zainteresowało i zrobiliśmy słuchowisko o czarnym psie. Zrobiliśmy też na przykład słuchowisko o rzeźbach, które są na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej, trochę zapomnianych rzeźbach, takich ukrytych, a można tam wejść i ich wysłuchać, ale też na przykład szemrzą fontanny na Świętym Marcinie. Czasem są to opowieści faktycznie związane z konkretnymi miejscami, wydarzeniami, a czasem są to po prostu nasze fantazje, bo też wyznajemy taką zasadę twórczej obróbki historii i opowieści. Tak było też i w Jeżycach, i w Rusałce, mimo że Rusałka akurat była mocno obciążona historycznym rysem, ponieważ historia powstania Rusałki jest tragiczna i nie do pominięcia przy opowiadaniu o tym jeziorze.
10: Wywołaliśmy też temat tego powstania. Ten rys historyczny chyba wam bardzo bliski.
9: No, powstanie jest zleceniem z Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Pruskiego i oczywiście chętnie się za to zabraliśmy, ponieważ jest istotne to wydarzenie, aczkolwiek znowu mieliśmy szansę ugryźć je od strony takiej, jak lubimy, czyli fantazyjnej, ale jednocześnie bardzo ludzkiej, ponieważ o powstanie opowiadamy nie przez postaci historyczne bohaterów, chociaż w sumie powstanie nie miało jako takich wielkich bohaterów, ale opowiadamy je zwykłymi ludźmi. Od strony, z perspektywy zwykłych ludzi, zwykłych chłopaków i zwykłych dziewczyn, którzy brali udział w tym powstaniu. I na tym nam zależało, żeby powstanie było opowiadane. Zresztą sam charakter powstania od początku był bardzo oddolny i bardzo młody. To młodzi ludzie byli najbardziej zapaleni do powstania i to oni byli chyba najbardziej taką siłą napędową walk, więc to przez nich opowiadamy całe powstanie. Nie stroniąc od fantazyjnych odjazdów, ponieważ też chcemy, żeby te mikrosłuchowiska były jak najbardziej atrakcyjne dla słuchaczy.
10: Myślę, że też co jest bardzo ciekawego w tym projekcie całym, to jest to, że on jest po prostu dostępny. Aplikacja jest za darmo.
9: Tak, świetnie, że o tym wspomniałeś, bo to podkreślamy za każdym razem i staramy się mówić ciągle, żeby ludzie mieli świadomość, że te wszystkie spacery są dostępne za darmo i są dostępne cały rok, całą dobę.
10: Nie potrzeba przewodnika.
9: Nie, wystarczy. No, jedynym ograniczeniem i warunkiem jest telefon z internetem. No i słuchawki to są bardzo komfortowe tutaj przy odbiorze, ale też niekoniecznie można słuchać z głośniczka telefonu. Nie jest to za dobre słuchanie, ale też da radę. W każdym razie te spacery są dostępne po zeskanowaniu kodu QR w punktach startowych. Na naszej stronie wszystkie te punkty są opisane i cała technika zwiedzania też jest opisana. Po zeskanowaniu odpala nam się słuchowisko i możemy już iść i tam głosy przewodników, przewodnika, przewodniczek, bo to różnie bywa w różnych spacerach, kierują nas w odpowiednie miejsca. Zresztą mamy w telefonie podgląd z mapką, gdzie widzimy siebie i widzimy kolejne punkty, gdzie będą nam się odpalać kolejne słuchowiska, ponieważ to działa na zasadzie lokalizacji GPS i kolejne nam się odpalają, kiedy jesteśmy w tym punkcie. Co oznacza, że musimy być fizycznie, nie da się z tych spacerów odsłuchać w domu. Trzeba przejść się przez Jeżyce, wokół Rusałki, po centrum, żeby je usłyszeć. I co ciekawe, wokół Rusałki mamy wersję dzienną i nocną. Do 21 od rana jest wersja dzienna, a po 21 jest nocna również.
10: Ja polecam tą nocną, tak. Już była odsłuchana, także... Także jest inna.
9: Zachęcamy, ponieważ te spacery są cały czas dostępne, póki serwery będą działać, to te spacery będą cały czas też dostępne dla każdego, kto oczywiście ma telefon.
10: Wy już myślicie, że docelowo waszym planem jest opisanie całego miasta?
9: Oj tak, mamy takie plany, bo bardzo nas kusi Cytadela, ale na przykład kuszą nas też Rataje. Wilda czeka na swoją kolej i tak jak Łazarz. My jesteśmy chętni, gotowi oczywiście robić spacery dla każdej dzielnicy, no ale to jest kwestia i sił przerobowych. Zrobienie takiego spaceru to są 3-4 miesiące dosyć wytężonej pracy. Siły przerobowe, no i pieniądze, bo to wszystko też kosztuje przecież.
10: Jak wasz zespół wygląda? Ile osób tworzy te słuchowiska?
9: W tej chwili w zespole jest 7 osób, 4 w dziale muzycznym i 3 w dziale literackim. Aczkolwiek no, będziemy powoli rozszerzać też się na kolejne osoby, ponieważ zaczynamy mieć dosyć dużo tych zleceń i konieczne będzie i też rozcieńczenie naszego czasu, ale też wsparcie w innych ludziach na pewno się przyda.
10: A są przedstawiciele innych miast, może instytucji, którzy pytają, ej, w sumie to fajny pomysł, dlaczego by czegoś takiego u nas nie zrobić?
9: Są takie pytania. Prowadziliśmy swego czasu warsztaty dla animatorów w województwie warmińskim. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły nasze spacery. Niestety nikt nie dostał pieniędzy na przeprowadzenie takiej operacji, no ponieważ to jest naprawdę wytężona praca i też implementacja tego w aplikację, to jest koszt dosyć spory.
10: Takie właśnie spacery, one powoli będą się stawały coraz popularniejsze w innych miastach w Polsce na przykład?
9: Nie wiem, no my wystartowaliśmy z tym 3 lata temu, to jest raptem nie chwilę temu. Słyszymy bardzo duże zainteresowanie, takie jak komuś opowiadamy o tym spacerze, czy ktoś czyta o nim, no to jest zainteresowanie, ale rozumiem, że nie jest łatwo przenieść to na inny grunt. Jeżeli byśmy dostali zlecenie z Wrocławia czy z Łodzi, to oczywiście byśmy to zrobili, aczkolwiek jesteśmy też w stanie jakby kierować takimi pracami lokalnej grupy.
10: Takie know-how.
9: Tak. Mamy te 3 lata, też nie będę ukrywał, że zbudowanie aplikacji to jest niełatwa rzecz i wiele technicznych spraw musieliśmy rozwiązać. Z roku na rok myślę, że było coraz lepiej. W tej chwili pracujemy, to będzie już niedługo działało. Aplikacja taka ściągalna ze sklepu Androida i ze sklepu tego Apple'owego. To już będzie bardzo stabilne, ponieważ w tej chwili te apki są webowe i no to różnie bywa ze stabilnością. Różne telefony różnie z nią reagują. Te Apple'owskie mają bardzo dużo wątów do tej aplikacji webowej, a już taka aplikacja ściągalna będzie bardzo stabilna, aczkolwiek no wtedy sporo waży, a nie wszyscy ludzie chcą ściągać znowu jakąś kolejną aplikację do telefonu.
10: Czyli należy wypatrywać was już powoli, jak aplikacja się nazywa i jak możemy zachęcić.
9: Łap Poznań, to jest nazwa tej aplikacji, Łap Poznań Centrum, Łap Poznań Jeżyce, Łap Poznań Rusałka, to są nazwy tych naszych poszczególnych łapek, tak na nie mówimy w skrócie. I tak, naprawdę zachęcamy, bo one są łatwo dostępne i cały czas. I myślę, że to są interesujące opowieści.
10: A moim rozmówcą był Kuba Kapral z Fundacji Fonorama. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. W Poznaniu działa unikatowe na skalę kraju Centrum Wsparcia Osób w Żałobie. W trudnej chwili można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalisty albo osób o podobnym doświadczeniu.
11: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda imienia Michałka Tarachowicza.
10: Gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? No i jakie są jego założenia?
11: Jesteśmy w miejscu, w którym jest siedziba naszej fundacji. Miejsce to nazwaliśmy Hope Spot, czyli miejsce z nadzieją, tak wolnym takim tłumaczeniu można powiedzieć. Jest to takie miejsce, w którym odbywają się wszystkie nasze działania, wszystkie nasze zajęcia, warsztaty, tutaj też stąd działamy, tu mamy też biuro, także jest to takie, no można powiedzieć, serce naszej fundacji, w której zarówno działamy, jak i powstają po prostu projekty.
10: Miejsce też, które no daje, takiego miejsca chyba w Poznaniu nie było, które dałoby wytchnienie albo jakąś pomoc właśnie osobom, które mają pewne problemy ze stratą bliskiej osoby.
11: Dokładnie tak. Jest to jedyne takie miejsce u nas w Poznaniu i myślę, że też unikalne na mapie Polski całej. Miejsce, w którym rzeczywiście realizujemy taki program Wielkopolskiego Centrum Wsparcia w Żałobie i w którym w ogóle wspieramy różne grupy osób w żałobie, też w chorobie, ale rzeczywiście tutaj w kontekście żałoby jest tutaj więcej działań, bo i mamy projekt Wsparcia Dzieci i Młodzieży w Żałobie, gdzie co tydzień odbywają się zajęcia, jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, gdzie zarówno rodzice, jak i dzieci mogą otrzymać wsparcie i takie zajęcia właśnie się u nas odbywają, co jest też unikalnym na skalę Polski programem, który mamy finansowany z projektu Pajacyk w Polskiej Akcji Humanitarnej, więc jest to taki naprawdę duży program. Wielkopolskie Centrum Wsparcia w Żałobie, z którego mamy pieniądze od wojewody wielkopolskiego, no jest jakby kolejnym krokiem zaopiekowania się kolejną grupą osób, właściwie wszystkich ludzi dorosłych, którzy kogoś stracili bez definicji kogo i w jakiej relacji z tą osobą się było. No i rzeczywiście w ramach tego odbywają się tutaj zarówno grupy wsparcia. Obecnie prowadzimy nabór do grupy wsparcia online. Zdajemy sobie sprawę, że no nie każdy może do Poznania dojechać, a takiej pomocy nigdzie indziej nie ma. No i też konsultacje indywidualne z psychologiem i też takie warsztaty z elementami arteterapii, bardziej takie luźne bym powiedział, żeby po prostu bardziej integracyjne, ale też takie po prostu, żeby pobyć razem.
10: No właśnie, jak takie zajęcia wyglądają?
11: My mamy, no właśnie, zarówno są, osobno są grupy wsparcia, które są prowadzone przez terapeutów, przez terapeutkę naszą głównie, Kasię Działę-Pawłowską, która jest specjalistką w tym temacie i działa z nami już od wielu lat. I to są osobno jakby no, grupy wsparcia. Osobne jest właśnie ta grupa wsparcia online dla wszystkich osób w żałobie, bez względu na to, kogo stracili. Osobno mamy grupy wsparcia dla rodziców, którzy stracili dzieci. Osobno mamy właśnie te dla dzieci i młodzieży. No i właśnie mamy też te warsztaty warsztaty. Warsztaty są, to jest tak naprawdę takie spotkanie, gdzie już nie ma terapeuty, nie ma psychologa, jest po prostu osoba prowadząca. Najczęściej jest to ktoś albo od nas tutaj z fundacji, albo ktoś zaprzyjaźniony, albo wolontariusz. I taka osoba prowadzi, najczęściej jest to jakieś rękodzieło, coś w tym, z tym związane, taki, żeby trochę pod pretekstem zrobienia czegoś, często symbolicznego, też się po prostu spotkać, bo to jest też duża siła naszej fundacji, że my sieciujemy osoby, które przeżyły podobne rzeczy i te osoby jakby no, dają sobie nawzajem wsparcie do tego.
3: Miejsce już trochę działa. Ten pomysł, z jakim odbiorem się przyjął? To są duże ilości osób, które potrzebują takiej pomocy?
11: Tak, ten pomysł rzeczywiście tutaj się przyjął. Zdarza się, że ktoś zapuka po prostu, tak, poza godzinami, gdy ktoś tutaj się odbywa. Głównie wiadomo, tutaj popołudniami wszystkie działania się odbywają. No, my w ciągu dnia pracujemy po prostu, żeby rozwijać fundację. Rzeczywiście coraz więcej osób z całej Polski dzwoni, nie tylko z naszej okolicy. Szczególnie w tym programie wsparcia dzieci i młodzieży, który no, rzeczywiście jest unikalny na skalę Polski. Mamy telefony wręcz i pomoc taką świadczymy online właściwie dla ludzi z całej Polski i naprawdę te telefony są. I są to naprawdę bardzo dużo osób do nas się odzywa. To są codziennie po kilka zgłoszeń się zdarza. W zależności oczywiście od okresu tygodnia i tak dalej, ale no rzeczywiście tej pomocy potrzeba coraz więcej.
3: To są trudne rozmowy, trudne spotkania?
11: Tak, najczęściej tak. Każda osoba no, ma swoją jakąś tragedię, którą przeżyła. My też mamy no cały oczywiście taki rodzaj, nie chcę nazywać tego jakimś takim schematem działania, ale no rzeczywiście, żeby ta pomoc była finalnie udzielona przez profesjonalnego psychologa czy terapeutę. Natomiast no są to, rzeczywiście zaskakuje nas, bo coraz więcej odzywa się do nas też takich tematów, których wcześniej nie mieliśmy, czyli na przykład kwestie związane ze śmierciami samobójczymi, które są no tematem bardzo powszechnym, o nim się jeszcze mało mówi, a to jest na przykład coś, co nas zaskoczyło, czy też różne grupy wykluczone. My sobie też daliśmy takie tutaj, jakieś mamy swoją misję, że chcemy, żeby to było takie miejsce, w którym absolutnie każdy znajdzie pomoc. W sensie bez względu na to, jakby kogo stracił, nie nam to jest oceniać, czy to, jaka to była relacja. To jest dla nas ważne. Jest takie zagadnienie w psychologii, to się nazywa, tłumacząc na polski, żałoba nieuznana, czyli taka, której społeczeństwo na przykład nie uznaje. Na przykład w parach jednopłciowych, gdy umrze partner, no jest to często nieuznawane, albo gdy różne inne sytuacje, na przykład dziecięca żałoba też często jest nieuznana, bo się uważa, że dzieci tego nie rozmawiają na takie tematy, a my tutaj sobie zrobiliśmy taki po prostu no za cel, żeby tutaj było wszystko uznane, w sensie, żeby to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście każdy uzyska taką pomoc.
3: Jak się do was zgłosić, jak taką pomoc otrzymać?
11: Najlepiej do nas napisać maila lub przez media społecznościowe, mail kontakt@pandateam.pl, wejść na stronę pandateam, panda jak zwierzę, team jak zespół w angielsku. Tam wszystkie informacje można uzyskać. W przypadku dzieci mamy osobną taką, osobny adres dzieckowżałobie.pl, oczywiście bez polskich znaków i bardzo łatwo przez to można do nas trafić. Do psychologa zapisać się można bezpośrednio przez specjalny kalendarz, wybierając sobie termin i to się dzieje automatycznie, jakby nie trzeba nigdzie dzwonić, więc to też jest duże ułatwienie.
4: A moim rozmówcą był Filip Tarachowicz z Fundacji Panda Team. Biblioteka Raczyńskich już na stałe wpisała się w krajobraz nie tylko centrum miasta, ale też całego Poznania. O historii i teraźniejszości biblioteki z Katarzyną Wojtaszak rozmawiał Paweł Adamczewski.
12: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
13: Biblioteka Raczyńskich to już chyba nie są tylko książki, prawda? Teraz Biblioteka Raczyńskich to jest instytucja, która łączy ludzi w wielu różnych aspektach, nie tylko związanych z książkami.
12: Ja myślę, że od samego początku, te prawie 200 lat, bo przypomnijmy, że Biblioteka Raczyńskich została założona w 1829 roku, to nie były tylko książki. Dlatego, że ideą hrabiego Edwarda Raczyńskiego, pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pod zaborami, było ratowanie polskości, było prezentowanie polskiej kultury poprzez książki właśnie, ale jednocześnie miał taki pomysł razem z bratem stworzenia tak zwanych Nowych Aten, czyli Centrum Kultury i Sztuki. To miejsce, które my dziś kojarzymy z biblioteką, czyli gmach przy Placu Wolności, to miała być biblioteka, a dalej tam, gdzie teraz jest nowe skrzydło biblioteki, miała być Galeria Sztuki Malarskiej. Ostatecznie do utworzenia tej Galerii Sztuki Malarskiej nie doszło, natomiast ta idea opowiadania o sztuce i prezentowania tworzenia sztuki, to jest pomysł, który my realizujemy rzeczywiście już prawie te 200 lat. Natomiast patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, no to oczywiście to Biblioteka Raczyńskich to przede wszystkim książki, ale to także mnóstwo okazji do tego, żeby się spotkać, żeby o książkach porozmawiać, żeby zachęcić do czytania, a ponieważ książki są na wszystkie tematy, to te tematy spotkań w Bibliotece Raczyńskich są bardzo rozległe, a od pewnego czasu także wracamy do takiej idei XIX-wiecznego salonu i zapraszamy naszych czytelników na koncerty.
13: Biblioteka kojarzy się nam z miejscem takim spokojnym, cichym, dobrze wygłuszonym przez książki. To są te sale, te koncerty też tam się mogą odbywać.
12: Biblioteka jest miejscem ciszy i to jest coś, o czym myślę, że dzisiaj bardzo wiele osób pamięta, dlatego że żyjemy w czasach przebodźcowania, natłoku dźwięków i takie miejsca, gdzie rzeczywiście jest ta cisza, są bardzo potrzebne. I widzimy to po tym, jak zajęte są nasze czytelnie. I w momencie, kiedy jest sesja, to my doskonale wiemy, że jest sesja, nawet nie patrząc w kalendarz, bo czytelnie są pełne, ale wiemy też od naszych czytelników, że to są takie miejsca, do których oni przychodzą popracować, kiedy muszą się skupić, kiedy wiedzą, że nic absolutnie nie będzie ich rozpraszać. Jeżeli będzie potrzebna jakaś książka, to mogą ją zamówić, więc ten aspekt biblioteki jako miejsca ciszy jest jak najbardziej na czasie, może nawet teraz bardziej niż te wieki temu. Natomiast rzeczywiście, jako że w historycznym gmachu Biblioteki Raczyńskich mieści się filia muzyki i sztuki, to zapraszamy do tego, żeby tą muzykę nie tylko poprzez płyty i nie tylko poprzez książki poznawać, ale także na żywo. Od kilkunastu miesięcy jesteśmy w kontakcie i we współpracy z Poznańską Szkołą Muzyczną, dzięki której odbywają się u nas koncerty uczniów, ale także organizujemy wielkanocny festiwal i zapraszamy także na spotkania z muzyką prezentowaną przez wielu różnych muzyków i różne zaprzyjaźnione zespoły, więc ta muzyka w bibliotece także brzmi, ale w miejscu, w którym może być trochę głośniej.
13: Biblioteka Raczyńskich już tak na stałe wpisała się w krajobraz miasta, w tą tożsamość Poznania i też trochę poznaniaków?
12: Myślę, że tak. Edward Raczyński, stawiając bibliotekę, myślał długofalowo, ponieważ to nie tylko budynek, który ufundował, to nie tylko książki, które się tam znajdowały, ale także to jego długofalowe myślenie objawiało się tym, że przeznaczył pieniądze na funkcjonowanie biblioteki także po jego śmierci. Oczywiście później było mnóstwo innych działań, które sprawiały, że biblioteka cały czas funkcjonowała. Od ponad 100 lat jest ona już instytucją miejską i w związku z tym też działa jako jedna w tej chwili z miejskich instytucji kultury. I myślę, że jest takim budynkiem, taką instytucją, która się kojarzy z poznańską kulturą, a także, która kojarzy się w ogóle poza granicami Poznania, z Poznaniem jednak. Dlatego, że zawsze bardzo miłe jest to, kiedy dzwonimy na przykład do różnych autorów, których chcielibyśmy zaprosić i hasło Biblioteka Raczyńskich naprawdę potrafi otworzyć wiele drzwi.
13: Te spotkania z autorami, o nich pani wspomniała, one przyciągają ludzi, tych autorów. Ta szansa na spotkanie autorów jest na tyle atrakcyjna, że ludzie chętniej przychodzą do biblioteki?
12: Jak najbardziej, dlatego, że oczywiście autor mówi w książce, natomiast jest mnóstwo rzeczy, których autor w tej książce nie powie. I spotkania autorskie są okazją do tego, żeby zapytać autora o to, jak wygląda praca nad konkretną książką, o to, żeby się dowiedzieć właśnie, czego w tej książce nie zawarł i dlaczego. To są też okazje do wymiany myśli pomiędzy różnymi czytelnikami. Zawsze możemy się też dowiedzieć, nad czym autor pracuje. Te spotkania autorskie to są nie tylko spotkania z pisarzami, to są także na przykład spotkania z tłumaczami, które bardzo ciekawe aspekty literatury odsłaniają. To są spotkania poświęcone językowi, to są też spotkania bardziej naukowe, bardziej badawcze i zawsze okazja do tego, żeby na żywo spotkać jakiegoś autora, żeby zadać mu pytanie podczas spotkania, czy już w takiej rozmowie kuluarowej. To jest coś, co czytelników do biblioteki przyciąga i bardzo się cieszymy, że ta możliwość takiego żywego kontaktu czytelnika z autorem w bibliotece jest i wiemy od odwiedzających nas pisarzy, że dla nich te spotkania też są bardzo ważne.
13: Krążymy tutaj tematami po bibliotece, ale no jednak nie sposób nie wspomnieć o książkach. To się przewija wielokrotnie. No, Biblioteka Raczyńskich te zbiory książek ma przepastne.
12: To prawda. Sam gmach główny to jest około 1 000 000 książek. Jeżeli wejdą Państwo do wypożyczalni, to w wolnym dostępie około 80 000. Zresztą nasza wypożyczalnia w Nowym Skrzydle przy Marcinkowskiego została zaprojektowana trochę na zasadzie labiryntu. Taka była idea architektów, żeby czytelnik, który wchodzi na to piętro, poczuł się z jednej strony troszeczkę zagubiony, ale żeby to było takie miłe zagubienie, które pozwala na odnalezienie czegoś, czego się szuka, albo na odnalezienie książki, która szuka nas. Ale to są nie tylko te książki tradycyjne, to są także audiobooki, to są także płyty z muzyką, płyty z filmami. To jest również to, co sprawia, że nasza biblioteka jest taka szczególna, czyli dział zbiorów specjalnych, czyli nasze najcenniejsze zbiory, zarówno rękopisy, jak i księgi z XIV-XV wieku, przepiękne mapy, autografy słynnych poetów, m.in. Mickiewicza czy Norwida. Taka okazja, żeby te nasze arcydzieła zobaczyć, jest zawsze dwa razy w roku podczas spotkania z arcydziełem i pokazujemy i te zbiory, które są ciekawe ze względu na osobę autora na przykład, ale także patrzymy na to, jak one są wykonane, chociażby na to, jak wyglądają oprawy czy ekslibrisy, które znajdują się w tych książkach, więc staramy się, żeby Biblioteka Raczyńskich miała książkę zawsze w sercu, zawsze w centrum, ale tych sposobów na dotarcie i mówienia o tych książkach jest naprawdę bardzo wiele.
13: Ponad 30 filii też Biblioteka Raczyńskich ma, to też pokazuje, że w całym mieście właściwie każdy na Bibliotekę Raczyńskich się natknął.
12: Mamy nadzieję, że tak jest. Filie to jest taki krwioobieg całej biblioteki, dlatego że dzięki filiom mieszkańcy właściwie wszystkich dzielnic mają szansę w okolicach swojego domu, pracy czy szkoły zajść do biblioteki, pożyczyć książki, porozmawiać z bibliotekarzami. Filie prowadzą także bardzo szeroką działalność edukacyjną. To są setki lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków, dla uczniów, zajęcia z seniorami, także spotkania autorskie. Wiemy, że te nasze filie są też takimi małymi centrami kultury w swoich dzielnicach i bardzo się cieszymy, że wielu czytelników filii mówi właśnie o tych filiach moja biblioteka, bo to jest taki niesamowity moment, kiedy czytelnik czuje się bardzo związany z tym miejscem, kiedy wie, że tam jest jego biblioteka, jego bibliotekarka, która wie, co on czyta. To są często bardzo piękne spotkania, takie okazje do rozmowy między czytelnikami a bibliotekarzami. Też możliwości wytworzenia takich relacji, które myślę, że teraz są szczególnie istotne, kiedy wiemy, że wita nas ktoś, kto doskonale wie, na co czekamy i kiedy powie, że ta książka już przyszła i właśnie jest na regale i zaraz można ją wypożyczyć. To są takie bardzo miłe momenty pokazania, że wokół książki stoją ludzie. No a poza tym są jeszcze książkomaty.
13: No właśnie, o tych książkomatach chciałem właśnie porozmawiać, bo już o tej historii tam wspomnieliśmy, no biblioteka jednak historyczne miejsce, ale czuć powiew świeżości też, że biblioteka idzie z duchem czasu.
12: To prawda, książkomaty to jest chyba taki najbardziej widoczny w przestrzeni miejskiej powiew tego ducha czasu. To jest kilkanaście urządzeń, dzięki którym ci, którzy mają trochę dalej do filii, którzy nie mogą skorzystać z biblioteki tak blisko domu, mają szansę jednak wypożyczenia książek. Oczywiście to jest trochę inny sposób korzystania, dlatego że nie ma tutaj tego czynnika ludzkiego. Natomiast jest inny, jest coś za coś, dlatego że z książkomatu możemy korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc jest to bardzo wygodne i wiemy, że poznaniacy bardzo polubili ten sposób korzystania z dostępu do książek, że jest to wygodne, szybkie. Zresztą stawiając książkomaty w miejscach, w których nie ma bibliotek, to jest dosyć nowatorskie podejście, jeśli spojrzymy na tą sieć książkomatów w Poznaniu, która jest największa w Polsce w porównaniu z innymi książkomatami, które są rozmieszczone w innych miastach, to właśnie ten pomysł ustawienia książkomatów w takich miejscach, gdzie nie ma biblioteki, ale są ludzie, czyli na przykład przy supermarketach, na pętlach komunikacyjnych, przy szkole, doskonale zdał egzamin, bo okazuje się, że właśnie w tych codziennych trasach poznaniaków książkomat jest takim miejscem, o który zahacza się bardzo często.
13: Młodzi ludzie coraz bardziej się digitalizują, coraz bardziej korzystają raczej z tych internetowych źródeł. Mimo wszystko korzystają z biblioteki, z tych tradycyjnych źródeł?
12: Korzystają, dlatego że wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że internet jest pełen fejków i pewne informacje trzeba zweryfikować. Poza tym nie wszystkie książki dostępne są cyfrowo. Oczywiście tutaj są różne badania dotyczące tego, jak nasz mózg reaguje na czytanie z ekranu, że inaczej niż na czytanie z papieru. Natomiast myślę, że dosyć istotnym aspektem jest też ta możliwość wyciszenia się i odcięcia od świata zewnętrznego. Dlatego w czasie sesji mamy tak oblężone czytanie. A druga sprawa to jest to, że wszyscy lubimy przebywać w ładnych wnętrzach. I właściwie nie zdarzyło mi się, kiedy przychodzili do nas goście, czy na spotkania, czy autorzy, czy wycieczki, żeby ktoś nie powiedział, jak to jest ładnie. I fakt tego, że ten gmach historyczny jest po renowacji po prostu pięknym obiektem, to myślę, że to też przyciąga, dlatego że lubimy być w ładnych wnętrzach, dobrze się tam czujemy. Myślę, że biblioteka to jest też taki rodzaj miejsca, który pozwala na z jednej strony mobilizację sił twórczych i intelektualnych, a z drugiej na takie trochę spowolnienie i właśnie danie sobie możliwości odcięcia się od tego świata zewnętrznego i od tych wszystkich bodźców. I to jest to, co myślę, że sprawia, że biblioteki są tak atrakcyjne. No a poza tym to jest oczywiście to, o czym mówiliśmy, czyli ta oferta wydarzeń, która przyciąga, no bo mimo tego, że autorzy prowadzą swoje profile w mediach społecznościowych, że mamy takie wrażenie, że w każdej chwili do niego możemy napisać do tego swojego ulubionego autora wiadomość prywatną, to jednak spotkanie na żywo to jest zupełnie inna jakość.
13: To jeszcze na koniec zakończył takim małym poradnikiem, jak zostać członkiem biblioteki, jak można założyć na przykład kartę.
12: Aby zostać czytelnikiem Biblioteki Raczyńskich, wystarczy przyjść do jakiejkolwiek chwili z dowodem tożsamości i zostaje od razu wyrobiona karta elektroniczna. Ta karta działa we wszystkich filiach, jest też kartą umożliwiającą korzystanie z książkomatów i dzięki tej karcie można także korzystać ze swojego konta online. Tutaj też ten powiew świeżości, bo oczywiście działania internetowe też wchodzą w grę. Zamawianie książek, przedłużanie, sprawdzanie katalogu, to wszystko dzięki tej karcie i to, co istotne, wydawana jest ona bezpłatnie.
13: Warto czytać?
12: Oczywiście, zawsze.
14: W Vox FM Poznań na 107,4 czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Już nie przy pomocy wajch i pokręteł, ale z kokpitem bardziej przypominającym prom kosmiczny. Jak wygląda praca w kolejach wielkopolskich i jak zostać maszynistą? O tym opowiedział nam naczelnik Wydziału Kwalifikacji Zawodowych i instruktor kolei wielkopolskich Szymon Wiśniewski.
15: Postanowiłem zostać tym maszynistą. Było to związane z ogłoszeniem kolei wielkopolskich, które wtedy dopiero tworzyły się i jestem jednym z pierwszych maszynistów w kolejach wielkopolskich i jednocześnie jednym z pierwszych w Polsce, który był szkolony według nowych zasad, czyli takich, gdzie trzeba uzyskać najpierw licencję maszynisty, która jest dokumentem ogólnoeuropejskim, a później świadectwo maszynisty, które upoważnia do prowadzenia już pociągów.
3: Czyli właśnie co trzeba zrobić, żeby zostać tym maszynistą? Jak długo ten proces zajmuje?
15: No od 12 lat, czy 13 lat, od kiedy ja zdobywałem uprawnienia maszynisty, to się nie zmieniło. Zmienia się czas, w jakim to szkolenie jest przeprowadzane, ilość godzin. Natomiast co do zasady, jest to zgodne z dyrektywami unijnymi i wygląda to w ten sposób, że najpierw trzeba zdobyć licencję maszynisty. To dokument taki, który potwierdza znajomość podstawowych przepisów kolejowych, a później, już będąc zatrudnionym u konkretnego przewoźnika, trzeba uzyskać świadectwo maszynisty, czyli zdać egzamin z wiedzy dotyczącej już konkretnego przewoźnika i jego pojazdów, jakimi operuje, infrastruktury, po jakiej się porusza. Wtedy dopiero maszynista staje się pełnowartościowym pracownikiem, pełnowartościowym maszynistą, czyli musi posiadać tą licencję, a później świadectwo.
3: Czyli jeszcze taki egzamin wewnętrzny dla danego przewoźnika, coś
15: no tak, nie do końca, ponieważ tak jak licencja jest egzaminem państwowym, tak od ubiegłego roku również świadectwo, przynajmniej to pierwsze świadectwo, które maszynista uzyskuje, jest również egzaminem państwowym. Później już kolejne, w przypadku zmiany pracodawcy, gdzie znowu trzeba uzyskać u tego pracodawcy nowe świadectwo maszynisty, te już są egzaminami wewnętrznymi. Natomiast to pierwsze jest egzaminem państwowym i odbywa się w Warszawie. To jest duża nowelizacja, ma ona uporządkować jakość prowadzonych szkoleń i osób dopuszczanych do zawodu.
3: To co jest fajnego w pracy kolejarza?
15: Pewnie każdy znajduje coś innego dla siebie i to, co go przyciąga do tego zawodu. W moim przypadku, mogę tutaj się wypowiedzieć za samego siebie, było to, że tak naprawdę to moje hobby spowodowało to, że postanowiłem zostać maszynistą. Mam hobby, które jest dość czasochłonne. Pracowałem normalnie czy w korporacji wcześniej, czy u jakiegoś prywatnego przedsiębiorcy, gdzie no, pracuje się przede wszystkim z założenia po 8 godzin codziennie. Większość z nas tak pracuje, więc wiem, jak to wygląda. Maszyniści pracują w trybie pracy równoważnej, gdzie służby, bo maszynista przychodzi do pracy na służbę, są w różnym czasie, w różnej długości i trwa do 12 godzin. No łatwo policzyć, jeżeli przyjdę na przykład każdego dnia na 10 godzin do pracy, no to siłą rzeczy automatycznie jeden dzień mam wolny. No i dla mnie to był decydujący czynnik, który spowodował, że zostałem maszynistą, czyli ten czas wolny, który gdzieś mogłem sobie nim lepiej dysponować w zakresie pogodzenia pracy i tego właśnie mojego hobby. Tak, także to był główny czynnik, a później dopiero pojawiło się to miłość, to może za duże słowo, ale to zaangażowanie i jakieś tam zamiłowanie do kolei. Obsługujemy trasy na terenie całej Wielkopolski, w kolejach wielkopolskich, w związku z czym no, mamy tą różnorodność tras. Raz jedziemy do Ostrowa, raz jedziemy dalej do Kępna, innym razem jedziemy do Konina czy do Kutna i tak dalej, czyli te kierunki ciągle się zmieniają. Trasy są różne, każda ma swoje plusy i minusy, każdy z maszynistów ma swoje ulubione. Krajobraz zmienia nam się nieustannie za oknem. Śmieją się koledzy ze mnie, że ja sobie cenię to, że mam najlepsze miejsce w pociągu, ponieważ siedzę z przodu i mam najlepszy widok. Natomiast proszę mi wierzyć, że mgliste poranki, czy zachody słońca, czy nawet deszczowe dni potrafią być z perspektywy maszynisty po prostu bardzo ładne. No, ja lubię ten aspekt pracy, że krajobraz za oknem mojego biurka cały czas się zmienia.
3: To skupmy się teraz może na tej służbie. Jak wygląda taka służba od początku do końca? Co trzeba krok po kroku zrobić?
15: Tak naprawdę służba służbie jest nierówna. Już samo słowo służba wskazuje na to, że traktujemy tą pracę, takie może jeszcze nawiązanie do poprzedniego pytania, traktujemy tą pracę jako no, taki nasz udział w temu, że służymy społeczeństwu. Wspominam o tym dlatego, że jest to związane z licznymi wyrzeczeniami z naszej strony, jakie my jesteśmy zmuszeni ponosić. Między innymi mówię o tym, że pracujemy w równoważnym czasie pracy. No ale to oznacza, że czasami wstajemy do pracy na godzinę 2:30, 3:30 i pracujemy przez 12 godzin, czyli do godziny 14:30 czy 15:30. Później musimy gdzieś znaleźć czas na regenerację. Również sam jej przebieg bywa różny, ponieważ czasami jest to związane z tym, że maszynista zaczyna pracę w Poznaniu, musi pójść na lokomotywownię, przyjąć pojazd, wyprowadzić go w peron i dopiero wtedy obsłużyć jakiś pociąg. Innym razem idziemy w peron i w zasadzie my to mówimy, jest tak zwane przekazanie z ręki do ręki, wsiada do pociągu, który nie kończy tak naprawdę na danej stacji swojego biegu, tylko jedzie gdzieś dalej. Maszynista wsiada, podmieniają się, wymieniają konieczne uwagi i dokumenty i maszynista prowadzi ten pociąg znowu dalej. Czasami służba znowu się kończy zjazdem do lokomotywowni, odstawieniem pojazdu na warsztat, gdzie przechodzi przeglądy obowiązkowe w cyklach dla nich przewidzianych, a znowu innym razem wysiada dla odmiany w peronie i tam kończy już tą służbę, a nie ma żadnych dodatkowych czynności.
3: To jeszcze dopytam może o ten pulpit, z którego się kieruje pojazdem, bo czy jest tam faktycznie dużo guzików, wajch, że tyle rzeczy trzeba umieć ogarniać.
15: No, czyli tu już mówimy o obsłudze pojazdu.
3: Tak, tak.
15: Powiem tak, jeżeli chodzi o obsługę pojazdu, to są one tak skonstruowane, pulpity są, coraz bardziej się dąży do tego, a w kolejach wielkopolskich w zasadzie mamy większość taboru nowoczesnego lub zmodernizowanego, są tak w tej chwili konstruowane, żeby były względnie zunifikowane, czyli odpowiedniość różnych przełączników, nastawników, monitorów, zakładek systemów ma mieć podobne funkcje i znajdować się w podobnych miejscach. No wiadomo, różnie to z tym bywa, bo to jest proces w tej chwili. Polska kolej w ogóle jest w etapie bardzo dużego rozwoju i tego renesansu, no naprawdę przez duże R, czyli produkuje się dużo pojazdów, przewoźnicy mają dużo nowych pojazdów, jest tego naprawdę ogrom i ten proces unifikacji jakby postępuje, że faktycznie można wchodzić do pojazdów. I jeżeli chodzi o tą bieżącą obsługę, to tak naprawdę obsługuje się tylko kilka elementów, gdzie po kilku latach robi się to prawie że odruchowo. Dopiero jeżeli mam jakąś sytuację nadzwyczajną, coś się dzieje ze sprzętem, coś się dzieje na szlaku, mam jakieś zachwiania w prowadzeniu ruchu pociągów, semafor nie został wypalony, gdzieś się zdefektował inny pojazd na szlaku i tak dalej, i tak dalej. I musimy jakieś dodatkowe czynności wykonywać, dopiero wtedy wchodzimy w te głębsze warstwy sterowania pojazdem. To się nie dzieje na bieżąco w trakcie jazdy. Maszyniści są regularnie szkoleni z tego, jak obsługiwać to. Także myślę, że to nie jest akurat problemem, jeżeli chodzi o obsługę.
3: Jakie są takie najtrudniejsze sytuacje w pracy maszynisty?
15: No na pewno taka służba w dzień słoneczny jest dużo przyjemniejsza niż w dzień dżdżysty z opadami śniegu czy jesień, szczególnie dla maszynistów. To mało kto wie i jest tego świadom, że maszyniści nie boją się śniegu i lodu. Maszyniści dużo bardziej obawiają się liści, które spadają na jesień i deszczu, który powoduje, że ze względu na bardzo małą powierzchnię styku koła stalowego z szyną, bo to jest około 1 cm kwadratowego. Liść w połączeniu z wodą potrafi stworzyć taką maść, która powoduje, że pociąg się ślizga. No my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zatrzymywać się w wyznaczonych miejscach przed semaforami, w przystankach, tak żeby ludzie mogli wsiąść do pociągu w sposób wygodny i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to są dni dla maszynistów bardzo trudne. I każdy maszynista powie, jaki najgorszy jest dla ciebie okres, kiedy musisz prowadzić pociągi, no to każdy bez zawahania opowie, że to jest jesień. O tym jestem przekonany. Inne trudne sytuacje i trudne chwile, czy ciężkie dla maszynistów, są wtedy, kiedy są zaburzenia w prowadzeniu ruchu pociągów z różnych powodów. Wydarzy się jakiś wypadek, czy ulegną uszkodzeniu urządzenia sterowania ruchem na linii kolejowej, czy jakiś zdefektuje pojazd, co powoduje, że jest problem z przejezdnością danej linii kolejowej, zerwie się sieć. Każde takie powodują napięcia bardzo dużo związane z tym, że jest olbrzymi ruch. Tu w obrębie aglomeracji poznańskiej, województwa wielkopolskiego, mamy bardzo duży ruch pociągów towarowych, osobowych, tych dalekobieżnych. No i to później powoduje, że gdzieś jak się już wypadnie z tego rozkładu jazdy, później jest ciężko do niego wrócić. To powoduje chaos. Gdzieś tam brak skomunikowania dla ludzi, którzy się przesiadają. Obsługa drużyny konduktorskiej, która z jednego pociągu powinna przesiąść się na następne, a ich nie ma, no bo ugrzęźli gdzieś tam w innym miejscu. To są takie nieciekawe. No, a już na pewno do najgorszych sytuacji należy zaliczyć te, no, które też się zdarzają, czyli różnego rodzaju wypadki. Najgorsze są oczywiście te z udziałem ludzi. No i tu zawsze powtarzam, że trzeba mieć na uwadze to, że maszynista prowadzi 200-tonowy pojazd, który zatrzymuje się na drodze hamowania kilometra. Czyli jeżeli jedziemy z pełną prędkością, którą pozwala dany pociąg prowadzić, w wielu przypadkach u nas to są pociągi na 130 czy 160 km na godzinę, no to jeżeli my zauważymy niebezpieczeństwo w postaci na przykład wyjeżdżającego nam na przejazd samochodu, zareagujemy choćby od razu. W momencie, kiedy ten pojazd zauważymy, to zatrzymamy się dopiero za kilometr. Czyli tak naprawdę, poza tym, że zrobimy wszystko, co możemy, żeby ten pojazd zatrzymać, no to już wiele od nas nie zależy, bo ten pojazd i tak będzie jeszcze się przemieszczał, całe te 200 ton będzie się jeszcze przemieszczało przez około kilometr.
3: Żeby takim maszynistą zostać, z jakimi kosztami

0: trzeba zdawać, trwa około 1,5 roku, no to to jest czas, który trzeba zainwestować w naukę. Na pewno od razu mogę powiedzieć, że wiąże się to z tym, że trzeba bardzo dużo wiedzy przyswoić odnośnie i przepisów kolejowych, infrastruktury i budowy poszczególnych pojazdów. No i tak jak mówię, ten okres, gdzie będziemy pewnie mniej zarabiali niż jesteśmy w stanie zarobić w innym miejscu. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, innego rodzaju rzeczy, które trzeba spełniać, no to tutaj pierwszorzędne zdrowie trzeba w tej chwili mieć, ponieważ na przyjęciu, tu głównie mówię o wzroku i słuchu, jest wymagana, no już teraz troszeczkę te przepisy się zmieniły, zostało to inaczej uregulowane, jest dopuszczalna jakaś tam wada wzroku, jest ona określona w rozporządzeniu, natomiast no pozostałe czynniki, takie jak no mamy robione badania raz na 2 lata jako maszyniści, gdzie jest weryfikowane nasze zdrowie, to na przyjęciu powinno być takie, że nie budzi żadnych zastrzeżeń. Mówię tu o ewentualnych jakichś dolegliwościach związanych z cukrzycą, z ciśnieniem krwi, z, tak jak mówiłem, wzrokiem, słuchem. To w zasadzie powinno być bliskie pierwszej kategorii, z tym wyłączeniem wzroku, gdzie dopuszcza się w tej chwili korekcję za pomocą okularów. Ja zdecydowanie zachęcam, jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że może to polubić lub jest już miłośnikiem kolei, na pewno warto spróbować swoich sił. No my praktycznie cały czas prowadzimy szkolenia nieustająco, między innymi dziura pokoleniowa, gdzieś tam ten okres, kiedy kolej miała być likwidowana, spowodował, że jest za mało maszynistów na rynku w tej chwili, w związku z czym my cały czas szkolimy. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, myślę, że większość przewoźników w tej chwili ma ogłoszenia na swoich stronach internetowych odnośnie tego, że prowadzą szkolenia, że przyjmują na stanowisko maszynisty, stażysty, bo takiego ogłoszenia należy poszukiwać. No, maszynista już wykwalifikowany to w ogóle jest na wagę złota. No a jak łatwo się domyślić, w związku z tym, tymi potrzebami rynku, no to tak jakby nie poza tą pasją i tym wszystkim, o czym mówiłem, no to mogę powiedzieć, że jest to praca relatywnie dobrze wynagradzana. Także to też na pewno powinno stanowić zachętę do zastanowienia się nad tym zawodem.
1: A z Szymonem Wiśniewskim z Kolei Wielkopolskich rozmawiał Bartek Łojewski. Grupa seniorów z Poznania występuje dla przedszkolaków. Młodzi duchem odwiedzają najmłodszych z edukacyjnym przesłaniem. O szczegółach w rozmowie z Pawłem Adamczewskim opowiedział pan Stanisław Sosnowski, prowadzący występy.
2: Seniorzy spotykają się z przedszkolakami, z młodymi, bardzo młodymi ludźmi. I teraz, co tacy młodzi ludzie mogą zobaczyć, jak państwo do nich przyjeżdżacie?
3: Tak, ja się może przedstawię. Jestem Stanisław, moja żona Romana. No, uczestniczymy w spotkaniach w przedszkolach. Jesteśmy seniorami z klubu Jesienna Rezydencja pod patronatem Fundacji Srebrne Lata. No i od 2019 roku rozpoczęliśmy taki cykl występów w przedszkolach, gdzie otrzymaliśmy raczej stroje postaci bajek. To jest Kubuś Puchatek, Tygrysek, jest tam Prosiaczek, jest jeszcze Dzik oraz jest jeszcze Kłapouchy. No i ja jestem jako prowadzący i z taką inicjatywą za pośrednictwem tej fundacji, żeśmy wystąpili do przedszkoli w porozumieniu z oświatą, z Wydziałem Oświaty i obsługujemy przedszkola, przedstawiamy im nasz program w przedszkolach. Między innymi w programie przedstawiają się panie, to są seniorki już w wieku koło 80, ponad 70 lat, które mają to zadowolenie, że mogą tym dzieciom dać radość.
2: Co przedstawiacie państwo?
3: Proszę państwa, przedstawiamy, ponieważ u nas w mieście pokazały się dziki, zaznaczamy tam dzieciom, żeby ukrywały się skrycie, żeby nie wychodziły dzikom naprzeciw. Dzik się pokazuje, wpada na salę, troszkę dzieci rozbawi, natomiast potem przedstawiamy postacie z bajek, czyli wchodzą te wszystkie, które przedstawiłem, oraz dodatkowo wchodzą wróżki, 2 wróżki. I naszą inicjatywą najgłówniejszą to jest senior czyta dzieciom, czyli te wróżki przedstawiają dzieciom bajki. A my w programie, gdzie mamy to krótkie przedstawienie, tak edukujemy dzieciom i nawiązujemy do zasad ruchu drogowego, czyli przedstawiamy tego dzika bystrego i informujemy dzieci o zasadach ruchu drogowego. Czyli informujemy je: dzieci, na bieżnię nie wbiegajcie, zawsze mamusi lub pani rączkę dajcie. I to jest zasada.

0: Mamy światła drogowe, mamy przejście dla pieszych i przekazujemy dzieciom, że jak jest światło zielone, to co robimy? A dzieci odpowiadają nam wszyscy, przechodzimy. A jak jest światło czerwone, to co robimy? Stoimy. I właśnie dzieci, już jest jakaś wiadomość dla dzieci, żeby i nie wbiegały na jezdnię, i przechodziły na pasach, i przechodziły na określonych światłach. Ponadto zaznaczamy jeszcze w tym programie, wyciągam komórkę i się pytam dzieci, a co to jest? Odpowiadają mi telefon komórkowy, a znacie numer 112? I większość dzieci, no te maluchy jeszcze może nie są tak zapoznane, ale większość dzieci odpowiada, tak, to jest numer alarmowy. No więc ja mówię do nich, dzieci, zapamiętajcie, 112 to nie telefon zabawowy, tylko alarmowy. I na tym potem mamy na końcu harce, troszkę tańców z dziećmi, no i dzieci są zadowolone. My, dla nas zapłatą za ten występ jest uśmiech dziecka, przede wszystkim.
1: Jak te dzieci, przedszkolaki reagują na wasze występy?
0: Bardzo reagują. Do każdej z postaci, a przede wszystkim do Kubusia, podbiegają, ściskają. Także postacie się obawiają, żeby te dzieci nawet nie wywróciły danej postaci, danej osoby. Więc dzieci są zadowolone. Chcą z nami chociaż troszkę i potańczyć, i porozmawiać. Ja tym dzieciom mówię, bo przedstawiam się później jeszcze na samym końcu jako czarodziej, opowiadam im bajkę, znaną bajkę nam z młodości o Jasiu i Małgosi, ale jest ona przedstawiona nie Jasi i Małgosia, ale jedno ze zwierzątek, dwa zwierzątki wchodzą, prosiaczek i tygrysek. No i dzieci są zadowolone i widzimy ten, na ustach tych dzieci uśmiech i zadowolenie.
1: Skąd pomysł, żeby akurat w taki sposób edukować najmłodszych naszych?
0: Pomysł wystąpił od naszego wiceprezesa fundacji, który także uczestniczy z nami w tych występach. To jest pan Czarek Głowacki. On właśnie wystąpił z taką inicjatywą. Najpierw występowaliśmy bez stroi, bo te stroje otrzymaliśmy, no ja wiem, że coś z wodociągów tak mi się obiło jako dar dla fundacji, dla seniorów. A pierwsza inicjatywa, gdzie występowaliśmy, to było tylko senior czyta dzieciom. Ja byłem pandą i opowiadałem dzieci, że tam żyje w tych lasach i tym podobnie, i tym podobnie. I to było to pierwsze wyjście od 2019 roku. Troszkę pandemia nam ograniczyła te występy, bo nie chcieliśmy się spotykać w okresie tej pandemii z dziećmi, ale obecnie nawiązaliśmy kontakty. W dniu 6 i 7 byliśmy w dwóch przedszkolach. W jednym z przedszkoli, to w Antoninku, numer przedszkola 192, oraz w drugim przedszkolu w dniu wczorajszym, to jest 7, byliśmy imienia Puchatka, gdzie też nas serdecznie powitano, gdzie nas dzieci uhonorowały rysunkami swoimi, serduszkami swoimi. Otrzymaliśmy poczęstunek jako seniorzy, gdzie im wdzięcznie dziękujemy, oraz upominki tytułu Słodkich Rzeczy.
1: Ile osób liczy wasza grupa?
0: Nasza grupa liczy 10 osób. Jest 6 osób przebranych za te postacie z bajek. Dwie osoby to są wróżki. Jedna osoba to jest prowadząca, czyli ja, co całość prowadzę. I na końcu się przebieram jako czarodziej. Oraz ostatnia osoba to jest też pani przebrana za taką w stroju takim ludowym, gdzie obsługuje całe nagłośnienie.

0: FM. Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boysbandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Got It Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Perlmanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku boysband wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztat, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: don't know exactly what it means.
1: Is it love? Is it fate? Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
2: Z ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach, ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu. Swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.
3: Well,

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys. W momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt i w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy Girls Band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych, grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się, mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.
2: To 7. 4. Fox FM. Poznań.

0: Autopromocja. Co ty robisz?
1: Ogłaszam rundę specjalną.
2: Mamy jeszcze jeden

0: Dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu. Obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
11: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
12: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
13: Miejskie dżungli, promocje łączą się. Przynajmniej w komunikacji miejskiej.
14: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
13: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
15: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze! Finansową! Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka! Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026! Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi! A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.
16: Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Wykonawca Latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kelis. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song?

Kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd, jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

0: Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.
1: All I need is a reason divine. Lost in the music, your heart will be mine. All I need is a reason divine.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej. Jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa. Zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boysbandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera mydlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album Emedio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać. A to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem w wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Sound Loaded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to Be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you, tell me what to do.

W 2011 roku ukazuje się kolejny album Musical Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to Musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

2017 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków. Dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego. Tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmy. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob zaliczony.

0: Reklama.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.

0: nas przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu. Obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
4: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
5: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
6: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z Tobą za darmo.
5: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
7: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
8: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Reklama.
2: Ośmiolatek poparzył się płonącą benzyną. Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Posłuchajcie, jak wyglądała uroczystość. Gospodarze triumfują w swoim pierwszym meczu na mundialu. Amerykanie wygrali spotkanie z Paragwajem. Minęła 9:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. 8-letnie dziecko poparzyło się tam benzyną. Do wypadku doszło wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem. Szczegóły zna nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
2: Okoliczności wypadku bada teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, maszynę można było zobaczyć nie tylko tam.
4: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
5: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
6: Super!
7: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
8: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
4: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
9: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
4: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy. Spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu i wkrótce może wrócić do orzekania. Chodzi o sędzię Sądu Okręgowego w Zamościu, która w listopadzie ubiegłego roku wjechała wiodący przed nią samochód. Miała 1,5 promila alkoholu. Kobieta przez pół roku była zawieszona w obowiązkach. Od maja sędzia formalnie wróciła do pracy, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim, bo okres zawieszenia nie został przedłużony.
10: Na uchwałę Sądu Najwyższego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej zażalenie złożył obrońca. Akta sprawy zostały ponownie wysłane do Sądu Najwyższego celem rozpoznania tego zażalenia i do dnia dzisiejszego zażalenie to nie zostało rozpoznane. Nierozpoznanie tego zażalenia przez Sąd Najwyższy w rzeczywistości uniemożliwia kontynuowanie i zakończenie tego postępowania.
2: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Sędzia Teresa T. przebywa na zwolnieniu lekarskim do 19 czerwca. Potem będzie mogła wrócić do orzekania.
0: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
2: Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Mecz na stadionie w Los Angeles obserwowało ponad 70 tysięcy widzów. Amerykańscy kibice nie kryli radości z bramek swoich piłkarzy. Swoje mecze zagrali już wszyscy z trójki gospodarzy. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną 1-1. A dziś wieczorem kolejny mecz grupy B. Szwajcaria zagra z Katarem. Początek spotkania o 21:00.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sobota zapowiada się burzowo i to w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami w sumie w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu. Lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest również silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
9: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
11: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
0: Reklama 107,4.
12: Vox FM Poznań.
13: Vox FM.

0: do promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
5: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Wykorzystaj

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
6: Jeśli jednocześnie skasujemy 2 bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować 2 osoby dorosłe wraz z 3 dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
5: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
7: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: 107.4
3: Vox FM.
1: Vox FM.
3: Poznań.
4: Skala może być ogromna. Wciąż trwają prace na działce pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki płodów. Takiego lotu nie miał wcześniej żaden papież. Awaria samolotu, którym Leon XIV miał wrócić do Rzymu. Można porozmawiać z psychologiem w tramwaju o niezwykłym projekcie w Łodzi. Będzie na koniec. Minęła 10. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Do tej pory znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba wciąż może wzrosnąć. Na początek wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jak wiecie z Vox FM, na działce, na której trwały prace budowlane, znaleziono kilkadziesiąt płodów. Przeszukiwanie terenu wciąż trwa, śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów. Jak udało nam się ustalić, była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog Magdalena H., twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, znacznie więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
5: No szok.
6: Nie wiem, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
4: Magdalena H. została zatrzymana. Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
7: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
4: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Papież wrócił z 7-dniowej podróży do Hiszpanii. Wczoraj samolot z Leonem XIV wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino, ale była to podróż z problemami. Maszyna, którą Ojciec Święty miał wrócić do Rzymu z Teneryfy, tuż przed startem uległa awarii. Papież musiał się przesiąść do samolotu króla Hiszpanii, Filipa VI. Okazało się, że przyczyną problemu był wiatr i to z jego powodu nie włączał się silnik. Próbowano ustawić maszynę w innej pozycji, ale bez efektu. Stąd decyzja, by Leon XIV poleciał innym samolotem. Na koniec jeszcze wyjątkowy tramwaj na łódzkich torowiskach. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego oraz gdzie szukać wsparcia dla siebie lub bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. Jechała nim nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
8: Uwaga! Wsiądź! Porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
9: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
10: W zasadzie o wszystkim.
11: Co słychać? Albo jak się czuję? Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
10: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
12: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
9: Czuje się pan bezpiecznie?
12: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
4: Tramwaj będzie jeździć do przyszłego czwartku. Przejezd nim jest darmowy.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 21-22 na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć nieco chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Nie,
5: Nie, absolutnie nie. To nie może być pechowy dzień. To jest tak, 13, ale to nie jest piątek, tylko mamy sobotę, drodzy Państwo. I ja myślę, że to będzie bardzo dobry dzień. A przynajmniej zrobimy wszystko, by tak było. Klaudia Wasiluk, witam pięknie, optymistycznie, z uśmiechem, mimo szarów za oknem. Mam nadzieję, że u Was również dobrze. Hej, hej, hello, na dobry początek soboty.

To Rihanna i Only Girl w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Mało tego, mamy program Jest Weekend i weekend rozpoczynamy, drodzy Państwo, dobrymi radami. Tak jest, na dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy święto dobrych rad, więc myślę, że to jest świetny moment, by o nie poprosić. 609-869-869, poproszę. Zazwyczaj wszyscy nas nimi raczą, kiedy o nie nie prosimy, no to dzisiaj proszę bardzo, jest pole do popisu. 609-869-869.

czapeczkę załóż, skarpetki załóż i jeszcze jednym kocykiem przykryj, żeby nie zmarzło. To te dobre rady płyną od dziadków w stronę swoich dzieci, a z myślą o swoich wnukach. O tak, i to właśnie je przysyłacie pod 6098698 69, tak wiem, w większości. Myślę, że tutaj ogromny uśmiech w ich stronę. Mimo wszystko chcą dobrze, a dzisiaj mogą się pochwalić? Śmiało zapraszamy, wszystkie dobre rady zbieramy pod 6098698 69. Teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitu.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: Tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.

to Avicii i Hey Brother w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. A 6098 to jest numer do nas i pod nim dzisiaj spływają wszystkie dobre rady. To jest świetna przestrzeń na to, by właśnie się nimi podzielić. Jeżeli one dzisiaj wszystkie spłyną, to nie będzie trzeba ich mówić po raz kolejny. I tak na przykład taka dobra rada od Henka przychodzi do nas, pisze na naszym Messengerze akurat na Facebooku. Hej, u mnie dziadkowie do rany przyłóż, tylko za każdym razem jak u nich jesteśmy z córką, to mówią: nie noś, bo przyzwyczaisz. To jest taki dobry klasyk i ja do tej pory się łudzę, że jeżeli on padł teraz, to już nie padnie nigdy.

0: to Mika Relax, Take It Easy w Vox FM na chwilę przed 11. O 11 punktualnie czas na najnowsze wydanie wiadomości. Sprawdzimy wspólnie, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Po 11 również garść wieści pogodowych. Mam nadzieję, że jednak tych optymistycznych i gdzieś jednak przebąkuje słońce. No i bardzo ładnie zagramy. Rzecz jasna w rytmie hitów.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny i chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony.

0: Parki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę!
5: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
16: 107.4 Vox FM. Poznań.
4: Ośmiolatek ma poparzonych 35% ciała. Na początek najnowsze informacje po wypadku w zachodniopomorskim. Paliwo z niższym VAT-em zostaje do końca czerwca. Wciąż nie wiadomo co z akcyzą. Michał Żebrowski ma własną gwiazdę. Odsłonił ją na Piotrkowskiej w Łodzi. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie 70, a 35% ciała. Na początek najnowsze informacje w sprawie poważnego wypadku w zachodniopomorskim. Jak wiecie z Vox FM, wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się przy ognisku kanistrem z benzyną. W pewnym momencie 8-letni chłopiec poparzył się płonącą benzyną. Początkowo służby informowały, że dziecko ma poparzone 70% ciała. Okazało się jednak, że skala obrażeń na szczęście jest mniejsza.
2: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko.
12: które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała. Pod wpływem zdarzenia jeden z uczestników oddalił się z miejsca w nieznanym kierunku. Chłopiec został na całe szczęście odnaleziony przez służbę. Nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.
4: Mówił Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje. Okoliczności wypadku wyjaśnia teraz policja. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
13: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
4: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękujemy. Husarze już w służbie, za nami oficjalna prezentacja super nowoczesnych myśliwców F-35, które od teraz są na straży polskiego nieba. Podczas powitania w bazie lotniczej w Łasku nie mogło zabraknąć porównań do amerykańskiego kultowego filmu Top Gun.
18: Oczywiście, że oglądałem film Top Gun, wersję drugą również z roosterem, gdzie w sumie też mam taki call sign. No, to jest technika, ale kluczem do sukcesu są ludzie. To ludzie operują tym sprzętem, czy na ziemi, czy w powietrzu. To jest cały zespół, który tworzy zgrany element, których zadaniem jest realizacja jakiegoś celu, jakiejś misji.
4: Mówił dowódca bazy lotniczej w Łasku Krzysztof Duda. F-35 produkowane są w amerykańskim stanie Texas. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny. To obecnie najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Widzowie pokochali Goza Skrzetuskiego z Ogniem i Mieczem, Geralta z Rivii z Wiedźmina czy profesora Falkowicza z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
20: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed Państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
4: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli Pana Tadeusza, Andrzeja Wajdę. Dzień zapowiada się burzowo w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega przed wyładowaniami w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest także silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 23.
21: Ja też mam taką jedną dobrą radę. Tak na dobry początek godziny 11, drodzy Państwo. Jeżeli nawet deszcz pojawia się u Was gdzieś tam za oknem, zróbcie tak, żeby to on Wam nie miał absolutnie czelności popsuć humoru. Żeby to mimo wszystko był dobry dzień. Dobra? No to ja myślę, że mogę nawet w tym pomóc. Zatrudnię pana Enrique do rozpalenia słońca na naszej antenie i będzie dobrze. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Enrique i Nicky Jam są również z nami.

Captain Jack od Captain Jack w Vox FM. A teraz, drodzy Państwo, to ja chciałabym Wam polecić pewien adres. Adres nazywa się voxfm.pl i tam znajdziecie pewną rubrykę z napisem konkursy. I tam, jeżeli macie jakiś problem miłosny, może nawet nie problem, ale macie kogoś na horyzoncie, do kogo chcielibyście się odezwać, tylko za bardzo nie wiecie, jak to zrobić. I takie ejo nie wystarcza. No to jest ktoś, kto naprawdę gadać potrafi, a w serducha i w te sercowe sprawy to umie jak mało kto. Ten ktoś to Paweł Pawelec. I on w programie Kochaj albo Rzucaj o poranku, od poniedziałku do piątku, rozwiązuje wasze sercowe sprawy. Także serdecznie polecam voxfm.pl. W zakładce konkursy znajdziecie odnośnik do Kochaj albo Rzucaj. Opiszcie z waszą historię, a on zrobi resztę.

0: Wally Lopez, James Cut i You Can't Stop the Beat. Tak, o niezatrzymywaniu muzyki, no to absolutnie żadnego bitu tutaj nie będę zatrzymywać. No może zrobię chwilę przerwy. Tak, zaserwuję chwilę przerwy, tak, żeby złapać oddech. Ale później jak zagram, to trzymajcie się mocno. Alan Walker i Fire na horyzoncie, Amna i Tell Me Why również będzie. No i Roli o tym wieczorze, który nadejdzie. Bądźcie z nami.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: 107,4.
18: Vox FM Poznań.
19: Vox FM Poznań.
18: Vox FM.
2: Set my heart on fire. Pour gasoline all over. Desire.

Taki świetny duet na naszej antenie. Ronnie Ferrari i Miły Pan na naszej antenie, czyli w Vox FM. Tak, dobrze trafiliście, jesteście i gramy w rytmie hitów. Bardzo fajnie, że jesteście. Przez cały wieczór za nami, przed nami David Guetta, Bebe Rexha, J Balvin i Say My Name. Takie plany na teraz.

0: Zawsze jak słyszę ten numer na naszej antenie, Komodo, to przypomina mi się to hasło Nie śpię, bo trzymam kredens. A że niedaleko pada Komoda od kredensu, no to jakby wszystko się zgadza. Oby jednak nic nie padało, a w temacie padania, czyli deszczu, który jakby niedozownie nam towarzyszy w ten weekend, to wszystko za moment w wiadomościach pogodowych. Wcześniej wiadomości, już teraz na nie zapraszam, a wcześniej, czyli punktualnie o 12.
1: Autopromocja.
2: Co ty robisz?
3: Ogłaszam rundę specjalną.
4: Mamy jeszcze jeden

0: Dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki.

0: Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama.
16: 107.4
15: Vox FM.
16: Poznań.
17: Na miejscu biegły i pies wyszkolony do szukania ludzkich zwłok. Trwa przeszukanie działki pod Rzeszowem, na której odkryto ludzkie płody. Ulewy i burze synoptycy wydali pogodowe alerty dla 11 regionów. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Zbliżają się warszawskie targi obronne. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Szczątki 32 płodów zostały do tej pory odnalezione na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia wciąż trwają prace. Prokuratura nie wyklucza, że szczątków w tym miejscu może być i jeszcze więcej. Jest tam również biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
18: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
17: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Szczątki zostały zabezpieczone i przewiezione do prosektorium. Do odkrycia doszło w czwartek podczas prac ziemnych na działce, dodaje prokurator.
18: Właściciele obecni zaplanowali jakieś prace wokół domu. Zamówili po prostu koparkę w celu wykopania jakiegoś otworu. I operator koparki, kopiąc, po prostu natknął się na te odpady i zawiadomili służby.
17: Śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, która po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Jak informowaliśmy już w Vox FM, to Magdalena H., znana patomorfolożka. Prokuratura chce jej postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Grozi jej do 12 lat więzienia. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego, to po tym jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że podejrzany obiekt to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Są ostrzeżenia przed burzami i gradem. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają dziś występować głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach prędkość do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Niespokojna pogoda może dać się dziś we znaki niemal w całym kraju. Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę, co może utrudniać wędrówki i ograniczać widoczność na szlakach.
17: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
20: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi i na Palenicy, na Łysej Polanie.
17: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
21: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
17: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. I tak jak wspominaliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum do maksymalnie 22 kresek na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć dużo chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.
22: I tak sobie płyniemy, drodzy Państwo, w tym deszczu i dopłynęliśmy do godziny 12. Za moment na naszej antenie świetny hit Rose, Bruno Mars i Apacy nam rozświetli dzień. Wiktoria Kida, przepiękny głos z kawałkiem Naiwna Ja również będzie. No i dobrą koronką nie pogardzimy. Korona, The Rhythm of the Night, również na naszej antenie. A ja nazywam się Klaudia Ławasiluk i mam ogromną przyjemność serwować Wam to wszystko w to sobotnie południe. Dzień dobry!

A że mamy sezon, to tych zwariowanych nocy nie brakuje, drodzy Państwo. Sezon weselny oczywiście. Sezon również różnych innych imprez i uroczystości, chrzciny, komunie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o pogodę, no to ona do końca nie będzie sprzyjała, ale co tam nam pogoda? Pogoda nam żadna nie będzie mówić, czy mamy się dobrze bawić, czy nie, prawda? No, dokładnie tak. Dariusz Finlay i Do It All Night, to tak a propos, za moment na naszej antenie. Damian Force, Jordan Grace już się rozgrzewają, by za moment I Feel Love również na nas zagrać.

0: A czy już, szanowni państwo, wchodzili na voxfm.pl i w zakładkę Bestlist, aby zagłosować na swoich ulubieńców? Tak się składa, że w Bestliście znajdziecie ten numer Neptunika, Elizabeth i Keep on Running. Na którym miejscu jest teraz? A to wszystko do sprawdzenia właśnie tam. Przypominam, są plusy do waszej dyspozycji. Możecie głosować na swoich ulubieńców właśnie klikając plusy. Jeżeli na coś mielibyście mniejszą ochotę, minusy również są, ale myślę, że plusy zdecydowanej większości będziecie klikać, jeżeli chodzi akurat o ten numer. VoxFM.pl, zakładka Bestlista, to tam się polecamy, a najnowsze notowanie Bestlisty w piątek po 17:00. W imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego już teraz serdecznie zapraszam.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Zawsze. Zawsze jest tak, że jak ten numer leci na naszej antenie, to pod 6098-698-69 przychodzą wiadomości pod hasłem dziękuję. Także już teraz mogę powiedzieć nie dziękujcie, to sama przyjemność poprawiać wam humor właśnie w ten sposób. A że wiemy, jak to się robi, nieskromnie mówiąc, i gramy w Vox FM w rytmie hitów, to kolejne są na horyzoncie. Remedy Maris, Close to You. To już teraz w Vox FM w rytmie hitów.

0: i to Lukala, a to Lottery w Vox FM na chwilę przed godziną 13. Tak, o 13 i to już za moment. Czas na wiadomości Vox FM. Potem, tak, oczywiście wieści pogodowe. Szukamy optymizmu. Szukamy optymizmu gdzieś pewnie w Polsce jednak nie pada. A po 13 powiemy raz jeszcze dzień dobry. No i kolejna porcja hitów przed nami.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób

0: Zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
3: Dzieci były pod opieką dziadków. Na początek najnowsze informacje w sprawie wypadków zachodniopomorskim. 8-latek poparzył się płonącą benzyną. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. W tle plany łączenia z inną placówką. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w Stanach Zjednoczonych. Polak poleciał do Chicago. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Dzieci były pod opieką dziadków, gdy doszło do tragedii. Na początek wracamy do wypadku w zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu poparzony został 8-letni chłopiec.
4: Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzimy czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Mówiła Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji. 8-letni chłopiec przebywa w szczecińskim szpitalu Zdroje. Ma poparzonych 35% powierzchni ciała. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicę na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka. Mówi nam Izabela Sreberska z policji.
5: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
3: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Boją się utraty pracy. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Uważają, że nie mają żadnych informacji o przyszłości placówki. A chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku.
6: Pracownicy są okłamani, z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie?
3: Zaznacza przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burnat. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
7: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
3: Mówiła Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Protestujący zapowiedzieli wywieszenie flag i transparentów na budynku szpitala ze swoimi postulatami. Awaria papieskiego samolotu. Leon XIV miał problem z powrotem do Rzymu. Tuż przed startem samolotu z Teneryfy doszło do awarii technicznej, a Ojciec Święty musiał opuścić pokład. Kiedy ta informacja dotarła do Madrytu, na pomoc Ojcu Świętemu ruszył Królewski Dwór.
8: To miał być planowy koniec papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Początkowo załoga informowała o problemie technicznym związanym z silnym wiatrem i uruchomieniem silnika. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zapadła zaskakująca decyzja o odwołaniu lotu. Na pomoc Ojcu Świętemu przyszedł król Hiszpanii Filip VI, który udostępnił swój samolot. Dziennikarze i część watykańskiej delegacji musieli czekać ponad 4 godziny na zastępczą maszynę wysłaną przez linię Iberia z Madrytu. Sam papież dotarł do Rzymu znacznie wcześniej, kończąc swoją historyczną wizytę na Wyspach Kanaryjskich.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w amerykańskim MLS. Według doniesień nowojorskiego portalu The Athletic, kapitan reprezentacji Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire. A w ostatnich godzinach przyleciał do Chicago wraz ze swoim agentem. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił 37-letniemu napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu, wartą nawet 20 milionów euro za sezon. Trener zespołu Greg Berhalter potwierdził, że klub pracuje nad pozyskaniem kapitana polskiej reprezentacji. Lewandowski po zakończeniu sezonu opuścił FC Barcelonę, gdzie występował od 2022 roku. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Polak dołączy do grona światowych gwiazd występujących w amerykańskiej MLS. W Stanach gra już m.in. Lionel Messi. Dzisiaj spore zachmurzenie, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie może pojawić się też grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może jednak osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo, temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
9: Mam, znalazłam. Jest plus tego, że pada. Słuchajcie, absolutnie zamieńcie się teraz w słuch, bo to jest bardzo ważne teraz, co powiem. Jak popada, to podleję tę najlepszą dobroć lata. Ha? Te wszystkie truskawki, one się zaczerwienią, zarumienią, będą pyszne, prosto do zjedzenia, prosto z krzaczka. A to co innego, taka truskawka prosto z krzaczka z własnego ogródka, a ta kupiona w markecie. Czy nawet od pani na bazarku. Aha. Także deszczu drogi, padaj hektolitrami, my tylko ciebie oczekujemy. Podlewaj nam wszystkie truskawki, a potem będziemy się zajadać. A propos truskawek, to będę miała hit za moment w temacie, ale wcześniej to te hity muzyczne. Mignam rozpocznie tej godziny. Velvet i Chemistry jednak będą na początek, a potem jeszcze Andy Dust nam zagra z kawałkiem Zokaria i Harrisem oczywiście. Prosto z bestlisty. Dzień dobry! Mówię ja, Klaudia Wasiluk, w sobotę, 13.

Release Me od Agnes w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. A propos tych truskawek, to wspominałam wcześniej, mam hit. Ten hit, słuchajcie, to nazywa się truskawkomat. Jeżeli wyobrażacie sobie automat, tak jak na przykład, nie wiem, z butelkami, z kwiatami, z czymkolwiek innym, to tak, dokładnie taki sam automat, tylko że w środku są, dobrze myślicie, truskawki. Truskawki są dostępne 24 godziny na dobę. O każdej porze. Jeżeli sobie w środku nocy zamyślicie, że chcielibyście zjeść truskawkę, tak, kierunek. Tutaj ten truskawkomat akurat powstał w Warszawie. Ja w imieniu wszystkich rodziców apeluję o powstanie kasztanomatu. Myślę, że jeżeli kasztany będą dostępne przez całą dobę, to bardzo może się przydać.

0: No hello, hello wszystkim, którzy to właśnie do nas dołączyli. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Jest weekend, sobotę mamy 13 i robimy wszystko, by to nie była pechowa sobota, tylko bardzo szczęśliwa. No i to szczęście w głośnikach to Radio Hello i NA, a za moment po krótkiej przerwie kolejna porcja szczęścia. Hit My Heart, Benassi Bros i Danny, Joker Sequence i Aparatką również nam ładnie zagrają.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu. Obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
13: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
14: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, weekendy oraz święta, osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
13: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
15: Reklama 107.4
16: Vox FM Poznań.
15: Vox FM Poznań.

Turn the Lights Off. Just Jack Styles i John. To wszystko w Vox FM w rytmie hitów w programie Jest Weekend. Turn the Lights Off, czyli zgaś światła. Jak już zgasną światła, to dzieją się przeróżne rzeczy. O północy budzą się demony. Przy okazji to jest świetny moment na to, by polecić Wam jeszcze fajniejszy, jeszcze świetniejszy podcast Zbrodnia Łowca Ofiara, czyli podcast Marty Kiermasz. O największym źle świata, które jest podane w bardzo przystępny sposób. Serdecznie polecam. Możecie go znaleźć we wszystkich serwisach streamingowych. A ja ze swojej strony polecam również aplikację Voxa. Wchodźcie w zakładkę podcasty. Zbrodnia Łowca Ofiara również jest do Waszej dyspozycji.

0: o tych słodkich snach, tak słodko nam Eurythmics przygrywa w Vox FM na chwilę przed godziną 14. O 14 to proponuję zrobić głośniej i wspólnie posłuchać tego, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Najnowszą porcję newsów posłuchamy wspólnie o godzinie 14 punktualnie, po niej wiadomości pogodowe, no i kolejna porcja hitów w Vox FM w rytmie hitów.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka.

0: Facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
1: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Reklama.
3: 107
2: i 4.
3: Vox FM.
2: Poznań.
4: Została doprowadzona do prokuratury. Rozpoczęło się przesłuchanie Magdaleny H., która zakopała szczątki płodów. Wiemy, do kiedy potrwa program CPN. Premier przekazał rządowe plany. Będzie zlot. Uczestnicy operacji Żagiel 76 na Darze Pomorza poszukiwani. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek pilne doniesienie z Rzeszowa. Rozpoczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To właśnie tam odnaleziono ludzkie szczątki. Jak przekazała dzisiaj prokuratura, do tej pory odkryto 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej ze względu na złe samopoczucie trafiła do szpitala. Kobieta już wcześniej miała przyznać się do zakopywania płodów na swojej działce. Miało do tego dochodzić w czasie pandemii COVID-19. Magdalena H. jest doświadczonym lekarzem.
5: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
4: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. W ich trakcie wykopano szczątki ponad 30 płodów, ale według śledczych liczba ta może wzrosnąć. Cały czas trwają prace służb, na miejscu jest biegły z georadarem, a także pies wyszkolony do poszukiwania zwłok. Magdalenie H. prokuratura chce postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Może jej grozić 12 lat więzienia. Premier zapowiada koniec programu obniżającego VAT i akcyzę na paliwa. Donald Tusk przyznał, że latem zakończy się program Ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
6: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
4: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
6: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
4: W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8%. Pomoc darczyńców przyniosła efekty. Udało się kupić pierwsze protezy dla 17-letniego Dominika Hołuja, poszkodowanego w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Poinformowała o tym fundacja Podaruj Dobro. Ze szczegółami Anna Badowska.
7: Dzięki środkom ze zbiórki udało się zakupić dwie protezy dłoni oraz pierwszą protezę nogi, która ma pozwolić Dominikowi stanąć i rozpocząć kolejny etap rehabilitacji. Jedna z protez dłoni wyposażona jest w nowoczesne rozwiązania bioniczne, które mają pomóc nastolatkowi w wykonywaniu precyzyjnych czynności. Druga ma zapewnić stabilny chwyt potrzebny podczas ćwiczeń i nauki poruszania się na kulach.
4: Przypomnijmy, Dominik został ciężko ranny w lutym tego roku. 17-latek wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
8: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
4: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu. Dzisiaj spore zachmurzenie, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Lokalnie może pojawić się również grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo, temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
9: Sobota, 13 czerwca, godzina 14, a w zasadzie chwila po niej. Co można robić o tej porze? Jeżeli na przykład jest się w pracy, no to ha, tutaj zaskoczenie, można pracować, więc ja serdecznie przybijam taką wirtualną piątkę z tymi, którzy również są. A jeżeli jesteście w domu i na przykład odpoczywacie w sobotę, sprzątając po całym tygodniu, piorąc, odkurzając, nastawiając zmywarkę, rozstawiając zmywarkę, gotując obiad i oddając się innym jakże wspaniałym przyjemnościom, no to ja zrobię tak, żeby to uprzyjemnić jeszcze bardziej, żeby wszystko płynęło szybciej. Ace of Base już teraz, żeby lepiej nam ta sobota mijała. Dzień dobry.

Ewka, co ty, daj spokój. Nie płacz, Ewka, absolutnie nie płacz. Jeżeli masz jakiś problem, no to pisz do Pawelca, kochaj albo rzucaj, na voxfm.pl znajdziesz formularz. Opisz mu całą historię, przez kogo tam płaczesz i o co poszło. On to uratuje. On ma takie sposoby na te wszystkie miłosne historie, że głowa mała. Serio. I nie tylko Ewka, ale ty również możesz to zrobić. Podziel się swoją historią, opisz, co tam poszło nie tak w związku. A może masz kogoś na horyzoncie, kogoś, kto ci się tam podoba, puszczasz mu oczko delikatnie, coś byś zagadał, ale za bardzo nie wiesz jak, no to Pawelec to zrobi za was, słuchajcie. Voxfm.pl, tam znajdziecie formularz do Kochaj albo Rzucaj, a potem czekajcie na telefon od Pawelca. A Kochaj albo Rzucaj to możecie usłyszeć od poniedziałku do piątku w pierwszej zmianie.

0: Jest, jest w Bestliście. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, albo możecie też wchodzić na naszą radiową aplikację i głosować na swoich ulubieńców. A właśnie Ale Farben, René Miller i Body Talk, to ten numer tam znajdziecie. Plusy do waszej dyspozycji, kciuki w górę również, kciuki w dół i minusy również są, ale możemy to absolutnie pominąć. W tym przypadku to tym bardziej. Vox.fm.pl i nasza Voxowa aplikacja, tam się polecamy. Głosujcie na swoje ulubione numery i słuchajcie Bestlisty w piątki o 17.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Links there.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań. www.ataner.pl.
11: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: Reklama.
14: 107.4
15: Vox FM.
13: Vox FM.
15: Poznań.

te oczy to mogą zawrócić w głowie. I przez te oczy zielone, a w tym przypadku przez te czarne oczy od Iwana i Delfina w Vox FM. Klasyczkiem polecieliśmy, takim polskim, no to teraz na drugą nóżkę Robin Schulz, Barbs i Better Times, taka nowość na naszej antenie, a po krótkiej przerwie również kolejny klasyk i to bardzo dobry, Modern Talking i Brother Louie.

0: To już? To by było na tyle, drodzy Państwo. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę i już teraz w imieniu swoim i Arka Sikory zapraszam na poniedziałek w Rytmie Hitów od 9.30, a teraz wcześniej to proponuję zrobić głośniej. O 15.00 sprawdzimy najnowsze wydanie wiadomości. Garść wieści z kraju i ze świata przed nami. Żegnam się raz jeszcze. Klaudia Wasiluk, do usłyszenia.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundary!
5: Kto?
6: Wundary!
7: Wundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
17: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Reklama.
20: 107.4 Vox.

0: Po kilkugodzinnej obławie został zatrzymany. W rękach policjantów jest już mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią starszego człowieka na Pomorzu. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Składy pojawią się już jutro. Apoloniusz Tajner znów prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Na początek Pomorze i ciało 75-latka znalezione na parkingu leśnym w miejscowości Młynki koło Czerska. Potencjalny sprawca, za którym od kilku godzin trwała policyjna obława, został właśnie zatrzymany. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara miała ranę ciętą szyi.
1: Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania na tym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
0: Powiedziała nam Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach. Wcześniej służby apelowały, by nie zbliżać się do poszukiwanego i nie próbować go zatrzymać. Zaatakował ratownika i zniszczył sprzęt na szczecińskim SOR-ze 75-latek, zatrzymany przez policję. Wieczorem mężczyzna trafił na oddział ratunkowy szpitala przy Unii Lubelskiej. Pacjent zaatakował niespodziewanie, mówi nam Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
2: Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
0: W chwili zdarzenia na SOR-ze przebywało około 40 pacjentów. Ze względów bezpieczeństwa zostali ewakuowani. Sprawą zajmie się prokuratura. Lepiej nie jeździć i nie chodzić na pamięć, ostrzegają służby mieszkańców Nowego Sącza i część gminy Chełmiec. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Dlatego trzeba uważać, szczególnie na przejazdach drogowo-kolejowych.
3: Każdy przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel do pieszych i rowerzystów i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to jest wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy.
0: Przypomina Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Pierwsze pociągi na linii kolejowej Nowy Sącz-Marcinkowice pojawią się już jutro. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem PZN. Były trener polskiej kadry skoczków, a obecnie poseł, został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas odbywającego się w Krakowie walnego zjazdu. Zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Tajner był już wcześniej prezesem PZN, właśnie przed Małyszem. Był jedynym kandydatem. Za jego wyborem głosowało 75 spośród 81 delegatów. Jedna osoba nie oddała głosu. W Piotrkowie Trybunalskim tną dziś włosy na potęgę. Trwa próba bicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
4: Jak dużo tutaj ścinamy?
5: W tym przypadku akurat sobie strzyżę więcej, dobre tak 7 centymetrów. Pani kazała zaszaleć, także jest zgoda, mogę szaleć.
6: Wspieram takie akcje charytatywne i cieszę się, że w naszym mieście się właśnie pojawiła taka inicjatywa.
4: No, a przy okazji można zmienić fryzurę.
6: Można.
4: Macie tutaj naprawdę niezłe tempo.
5: Mamy tak, mega, jest nas 20 fryzjerów, także dzieje się dużo, dzieje się szybko, także naprawdę jest super. Jest energia, jest power.
7: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin.
0: Wielkie cięcie włosów w Piotrkowie potrwa do 18. W nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
17: 107,4.
0: Vox FM Poznań.
17: Vox FM Poznań.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań.

0: wyjść od sklepu. Biedronka!
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Reklama.
6: 107.4 Vox FM.
5: Poznań.
7: Są zarzuty dla Magdaleny H. Patomorfolożka zakopała na swojej działce na Podkarpaciu ludzkie płody. Straty będą duże, mówią nam władze szpitala. To po tym, jak agresywny pacjent zdemolował SOR w Szczecinie. Zgłosiło się 250 samorządów. To już półmetek rywalizacji w rowerowej stolicy Polski. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Patomorfolożka Magdalena H., która zakopała na swojej działce ludzkie płody, została przesłuchana, złożyła wyjaśnienia i usłyszała zarzuty. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia doszło na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem w środę. Do tej pory śledczy odnaleźli szczątki 32 płodów. Tym tematem wiadomości o 16 otwiera Mateusz Gołębiewski.
8: Jak przekazała rzeszowska

0: Prokuratura 57-latka usłyszała jeden zarzut łączny: zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych, za który grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Kobieta przekazała prokuratorom, skąd miała płody ludzkie i inne odpady medyczne. Jak mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie, śledczy nie mogą ujawniać szczegółów zeznań.
1: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia.
0: Kobieta zeznała, że sama zakopała płody na posesji. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ma informacji, by ktoś jej pomagał.
2: Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o 3-miesięczny areszt dla 57-latki. Przypomnijmy, szczątki odnalazł operator koparki, który na terenie działki wykonywał prace budowlane. Teren należy obecnie do młodego małżeństwa, które kupiło działkę właśnie od Magdaleny H. Jak ustalili nasi dziennikarze, kobieta miała powiedzieć, że zakopywała płody w czasie pandemii COVID-19. Prace śledczych wciąż trwają, najpewniej zakończą się dopiero w poniedziałek. Straty na pewno będą duże, przyznaje w rozmowie z nami Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. To po tym, jak wieczorem na oddziale ratunkowym 75-latek zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Mężczyzna został zatrzymany.
3: Część stanowisk intensywnego nadzoru pozostaje wyłączona nadal z użytkowania. Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
2: Mówiła rzeczniczka placówki, w ataku nikt nie ucierpiał, ewakuowano pacjentów SOR-u. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności np. pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
2: A więcej o tym mechanizmie przeczytacie w artykule naszego dziennikarza na se.pl. To już niemal półmetek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry, mówi koordynator akcji Tomasz Dobrowolski.
5: Rankingi, które obserwujemy zarówno w rywalizacji miast, jak i gmin, są wyjątkowe w tym roku. Patrząc na 7 lat historii z rowerową stolicą Polski, było to tak, że to miasto, które już na samym początku będzie osiągało najlepsze wyniki, dowiezie go do samego końca, a w tym wypadku widzimy, że praktycznie, szczególnie w rywalizacji miast, te miejsca na podium po prostu się mieszają.
2: Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gmin Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca. A w nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się też silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść dodatkowo grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Osiedle Świeżawska 13 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Grunwaldu, obok Lasku Marcelińskiego. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość terenów zielonych, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Plac zabaw, fitness i monitoring z ochroną. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań. www.ataner.pl.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Reklama.
9: 107.4.
10: Vox FM.
8: Vox FM.
10: Poznań.
8: Vox

0: Chrono. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Ataner. Od 35 lat. Budujemy Poznań. www.ataner.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUVa, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
11: Reklama. 107.4.

0: Dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Reklama. Vox FM.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19:00 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: kart u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.
5: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała sexy eyes. Druga mówiła ula la la, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na bailando i zachęcała vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka, jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
6: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanny Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką, studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit, Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

Dzięki temu utworowi Wakefield stała się pierwszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy.

Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathawaya. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's a Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś, co jakiś czas, Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwię Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen, aby miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała. Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona, wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia. Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 1992 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

W tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki – Ula La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Goodbye. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmianę. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

ciekawostek, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit Ulalala doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josée van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego. Przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hijo de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila mi Ritmo oraz Viva l'Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Boys of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnieje po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyt list przebojów na całym świecie. Vamos a la Playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.

0: Poznaň.
1: Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom, wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory. Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy czy Corinę. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Skee Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa. Come on.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about your trouble line and work all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling All Right ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii.

na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowe numery Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

1996 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

Promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Masterboy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Masterboy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Masterboy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the Sun.

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową, wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom, przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową. I tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy!

przypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioz to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Reklama.
5: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: Box. Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Box FM. Box FM.

jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Fox FM.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

już teraz przed wami DJ Harry in the mix. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1.

Miał dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

0: dostarczymy ci rower
1: pod same drzwi.
2: Osobiście.
3: Vox FM daje dwa koła.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
4: Reklama.

0: Reklama. Mistrzowski sezon zwieńczony zdobyciem 10. tytułu Mistrza Polski już za Kolejorzem. Czas przygotować się na kolejny. Zagwarantuj sobie miejsce na trybunach podczas meczów europejskich pucharów czy Pucharu Polski i korzystaj ze zniżek sięgających do 50% na bilety na te spotkania. Nie przepłacaj względem ceny za pojedyncze wejściówki. Już teraz kup karnet i wspieraj Kolejorza od lipca przy Bułgarskiej. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
1: Reklama.

potrebna, mi smo...